0: Dzień dobry.
1: Tu Fama.
2: Informacje Radia Fama.
3: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
4: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
5: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
3: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
6: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
3: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn podnie obecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
8: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019. 2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
7: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Potknięcie. Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
9: Dzień dobry! Sprawdzamy, jaka będzie pogoda w ten kolejny dzień naszej majówki. No i dzisiaj równie ciepło jak wczoraj. O godzinie 7 mamy teraz 13 stopni. Odczuwalna wynosi tyle samo. Ciśnienie to 1010 hektopaskali, natomiast wiatr wieje z prędkością 8 km na godzinę. No i oczywiście jest przeważnie słonecznie. I powiem wam taką bardzo, ale to bardzo dobrą wiadomość, że między 15 a 16 będzie aż 29 stopni. Jest to bardzo dużo. W sumie to jest to dobra wiadomość tylko dla niektórych, bo ja na przykład nie lubię aż takich wysokich temperatur, ale no, jest majówka, więc jakiś grill się zrobi, wiecie, takie inne. Tak, i jakość powietrza jest dobra, czyli zapowiada się chyba bardzo dobry dzień, co nie?
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Zawsze gramy dla ciebie.
1: Słuchamy reklamy.
2: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

0: obudził się, ale miałem piękny sen.
1: Dzień dobry, po raz kolejny. Już się z wami w sumie witałam podczas pogody, ale mogę to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz. Także dzień dobry. I słyszymy się dzisiaj na naszym poranku bez budzika w Radiu Fama. A dzisiaj zamiast Daniela Olborskiego możecie usłyszeć głos pani Natalii Sipty. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. W sumie pozdrawiam Daniela, bo oddał mi ten poranek z wielką przyjemnością, a ja mu go ukradłam. Tak. Mamy dzisiaj wtorek, 5 maja, a dokładnie jeszcze godzinę 7:15 i 55 sekund. Dzisiaj imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Iryda to w ogóle bardzo ładne imię, naprawdę, bardzo mi się podoba. I dzisiaj mamy aż 6 nietypowych świąt. Jest to Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, czy też Dzień Europy, czy Światowy Dzień Astmy. Możecie powiedzieć, czy macie astmę. I powiedzcie, czy to jest bardzo utrudniające takie codzienne funkcjonowanie, jak na przykład biegacie, chodzicie, albo... No, takie inne, tak? I oprócz tych wszystkich nietypowych świąt mamy dzisiaj też drugi dzień matur. I nasi maturzyści piszą dzisiaj mój ulubiony przedmiot, czyli matematykę. Możecie powiedzieć, czy się jakoś stresujecie, czy się boicie, albo możecie też powiedzieć, jak wam poszedł polski. Jeśli oczywiście któryś maturzysta słucha, no bo może jeszcze odsypiają, co nie? No bo jeszcze w sumie, nie wiem, czy w sumie wstaliście? A wy? Wstaliście, drodzy słuchacze? Mam nadzieję, że tak, bo zaraz poleci nasza pioseneczka I Wanna Dance With Somebody, która na pewno nas rozbudzi i pobudzi nas, żeby wstać i trochę potańczyć i się poruszać. Ja też zaraz wstanę i się poruszam razem z wami, co nie? Także jeszcze raz dzień dobry na naszym poranku bez budzika, a jak już bez przedłużania, puszczamy ją!

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
3: No to sprawdzamy, co słychać u naszych kierowców. Chciałam powiedzieć na naszych lokalnych drogach, ale dobra. Sprawdzamy, co słychać u naszych kierowców. W Żyrardowie tutaj robi się tłoczno na skrzyżowaniu Mireckiego z 1 Maja, czy też na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z ulicą Mickiewicza, czy też 1 Maja z Limanowskiego. Natomiast w Grodzisku tutaj zdecydowanie zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej z generała Okulickiego i Królewską, czy też na skrzyżowaniu Królewskiej z Nalaski, czy też na osiedlu Bałtycka. Ja Wam życzę bezpiecznej podróży.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Dzień dobry. Tu Fama.
2: I dzień dobry o godzinie 7:37. Wybaczcie, że puszczam wam aż tyle tych budzików, ale powiem wam, że jak zmieniłam sobie telefon, to teraz mam inny dźwięk budzika, jest on okropny. I wstaję za pierwszym razem, a tak to zawsze potrzebowałam chyba, nie wiem, 5 budzików, żeby w ogóle się jakkolwiek przebudzić. Ale teraz nie o budzikach, wam trochę poopowiadam, a o samym śnie, a dokładniej zmiany w niewysypianych mózgach. Tak się nazywa tutaj nasz nagłówek. A bardziej jak niewyspany mózg działa jak niewydolne lotnisko. Fajne takie porównanie, tak. Znajdziecie to na Dzienniku Naukowym, a ja wam tutaj tak może w skrócie spróbuję przynajmniej opowiedzieć. Te badania zostały przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowców z m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy też Instytutu Biologii Doświadczalnej, czy też innych uniwersytetów, które są prawdopodobnie we Francji, ponieważ jest to zespół właśnie taki polsko-francuski. No i zacznijmy sobie od zaburzeń snu. W czasie pełnego wypoczynku funkcjonalna część mózgu jest dobrze zorganizowana. Istnieją w niej tak zwane huby, obszary pełniące funkcje centralnych węzłów integrujących informacje z różnych części mózgu. Działają one podobnie jak duże lotnicze porty przesiadkowe, umożliwiając szybki i efektywny przepływ informacji w całym systemie. A też czytam ten artykuł ze względu na to, że mamy matury, a taki maturzysta chyba potrzebuje być dobrze wyspanym, żeby ten mózg pracował i żeby mógł napisać tę maturę jak najlepiej. Okazuje się, że oba typy zaburzeń snu prowadzą do reorganizacji sieci połączeń funkcjonalnych w mózgu. Ale ta reorganizacja jest inna po całkowitym braku snu, a inna po chronicznym niedosypianiu. To pierwsze badanie, które udowadnia, istnienie tego zjawiska. Do tej pory brak snu często porównywano do rozładowanej baterii. Im mniej śpimy, tym bardziej jesteśmy zmęczeni, czyli rozładowani. Wydawało się więc, że zarwana noc i kilka dni nieodsypiania to to samo zjawisko, tylko o różnym nasileniu. Jednak ich badania pokazują jednak coś zupełnie innego. To dwa odrębne stany, które w różny sposób wpływają na mózg. I tak opisała autorka publikacji Patrycja Ściślewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Reorganizacja struktury. Jedna nieprzespana noc wywołuje gwałtowne zmiany w mózgu. Poczekajcie, dajcie mi momencik. Tak, muszę poprawić sobie podkład, bo zaraz mi się skończy. Trochę długo gadam, ale wytrzymacie, co nie? Ważne rzeczy mówię. Najbardziej dotknięte zostały obszary należące do tak zwanych sieci stanu spoczynkowego. To system odpowiedzialny za naszą zdolność do autorefleksji, błądzenie myślami i przetwarzanie emocji. Badania pokazały, że po zerwanej nocy kluczowe huby tracą swoją dominującą rolę i zdolność do koordynowania przepływu informacji spada. Jednocześnie ich funkcje zaczynają przyjmować inne regiony. Wydaje się, że to, co zaobserwowaliśmy, to mechanizm kompensacyjny. Niektóre obszary mózgu tracą połączenia, inne zaś je zyskują. Wydaje się więc, że mózg próbuje ratować sytuację, reorganizując swoją strukturę, powiedziała Patrycja Ściślewska. Jednak z drugiej strony te długotrwałe ograniczenie snu działa inaczej. Zamiast takiego gwałtownego załamania systemu mamy do czynienia z powolną, ale systematyczną reorganizacją struktur. Te zmiany są mniej spektakularne, ale bardziej rozproszone i obejmują szeroką gamę struktur mózgowych. W tym obszary odpowiedzialne za regulację emocji, podejmowanie decyzji. Ja nie umiem podejmować decyzji. I kontrolę zachowania. Szczególnie interesującą rolę odgrywa w tych procesach mózżdżek, struktura, która odpowiada głównie za koordynację ruchu i automatyzację zachowania. Tak, i mówię wam to, w sumie to czytam, to z tej okazji, że właśnie mamy te matury. I jest to trochę taki maraton i część maturzystów myśli, że a dobra, zarwę nockę, to się jeszcze pouczę. Nie róbcie tak. Wyśpijcie się, to przynajmniej będziecie myśleć trzeźwo. Tak. Sen jest ważny. Pamiętajcie, żeby się wysypiać. Ja też się dzisiaj wyspałam, dlatego taki dobry humor mam. Dobra, ale teraz posłuchamy sobie Perfektu i Kołysanki. To może jeszcze taka mała drzemka się przyda, co nie?

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Mieszkańcy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie również. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Był hymn, biało-czerwone barwy i wspólne świętowanie. Mieszkańcy Żyrardowa uczcili Dzień Flagi na placu Jana Pawła II razem z harcerzami, odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też warsztatów, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane flagi, mówi zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Adam Lemierz.
3: Za każdym razem powtarzam, że właśnie taki Żyrardów kochamy. Nie tylko majowy, nie tylko słoneczny i świąteczny, ale przede wszystkim zjednoczony przy pięknej biało-czerwonej fladze uszytej przez naszych żyrardowskich harcerzy. To 30 metrów było skupione wokół ludzi dobrej woli tak naprawdę. Patriotów kochających Polskę, ale także kochających nasz Żyrardów. Byli przecież harcerze, zuchowie, radni miasta, radni młodzieżowi, strażacy i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą w tym dniu jednym głosem powiedzieć: jesteśmy Żyrardowianami, kochamy to miasto i robimy wszystko, pracujemy dla tego miasta jak najlepiej potrafimy, ale także potrafimy się cieszyć i bawić.
0: Nie był to koniec atrakcji. Po południu mieszkańcy wzięli jeszcze udział w warsztatach dawnych zawodów, koncertach i pokazie tanga. Wszystko w ramach majówki w Żyrardowie.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: sam spróbuj stworzyć. Informacje Radia Fama.
1: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma. Wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn podnie obecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
6: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019. 2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
5: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
7: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
8: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
9: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Słuchamy reklamy.
3: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie słuchamy Famy.
8: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
9: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
10: No to sprawdzamy, co nad nami. W Żyrardowie termometry wskazują 17 stopni. Odczuwalna wynosi o 1 stopień wyżej. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, natomiast wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę. Taka dobra wiadomość, albo zła dla mnie i dla osób, które nie lubią zbyt wysokich temperatur, to między 15 a 16 temperatura wyniesie 29 stopni. Tak, mamy początek maja, a już nas wita taka temperatura, która jest bardzo blisko 30 stopni. Można się poczuć jak w lecie, dokładnie. Jakość powietrza jest dobra, czyli na pewno zapowiada nam się wspaniały dzień, również dla maturzystów, bo piszą maturę z matematyki. Tak, przepraszam, trochę plącze mi się język, ale bardzo mnie stresuje, jak mówię o maturze. Tak, ale mamy jakość powietrza dobrą, czyli dobry dzień. Pamiętajmy, że my jeszcze nie piszemy matury, także jest dobrze. Tak, więc zacznijmy ten dzień z jakąś może mocną piosenką. Zobaczę, co mi się wylosuje.
8: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
9: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
10: Wiecie co? Chyba wiem, dlaczego mi się taki język plącza. Ponieważ jak przestawimy litery w słowie matura, to wychodzi słowo trauma. Przypadek? Nie sądzę.

0: Dzień dobry, tu Fama.
1: Zapraszamy na Poranek bez budzika.
2: Witamy się teraz o godzinie 8:15, a w sumie zaraz 16. Idealnie. Mamy dzisiaj maturę z matematyki. Mówię to już po raz 15. Nie wiem, naprawdę nie wiem, który raz to mówię. Może 6, może 7. No ale pamiętajcie, maturzyści, że są dwa uda i że się uda, albo się uda, ale trochę inaczej. Także zawsze jest jakaś nadzieja. I mamy cenne rady maturalne od takiego użytkownika w Lodi 4444 na Instagramie. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby przyjść na maturę, a na przykład nie przyjść, bo to chyba trzeba jakieś takie zaświadczenie zdobyć, że do lekarza, nie wiem właśnie jak to działa, żeby pisać maturę w drugim terminie. Drugie, to nie śpiewaj na maturze, chyba że to matura ze śpiewu. Chyba że chcecie sobie przypomnieć na przykład takie twierdzenie Pitagorasa, no to jest taka pewna piosenka. A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu, co nie? Po trzecie, to żeby liczyć deltę, b kwadrat minus 4ac, tak. Po czwarte, trzeba myśleć, tak. Także weźcie też ze sobą myślenie, to jest ważne. Piąte, to żeby nie dzielić przez zero, bo wasza pani profesor od matematyki was na pewno zrobi wam krzywdę, tak. Punktu szóstego nie ma, więc to chyba dla własnej interpretacji. Punkt szósty, natomiast siódmy, to tosty z serem przed i po maturze. Ja jak pisałam egzaminy ósmoklasisty, to właśnie jadłam tosty przed egzaminem i po. Także chyba się sprawdziło, bo napisałam je na naprawdę dobre wyniki. Punkt ósmy. To czasem myślenie przeszkadza w myśleniu, więc owszem, myśl, ale odpowiednią ilość. I to jest w sumie prawda. Nie myślcie za dużo. Zazwyczaj ta pierwsza myśl jest tą odpowiednią. Także nie kmińcie tych zadań, naprawdę. A dziesiąte to oddychaj. I to jest najważniejsze, żeby oddychać i nie panikować. Zachowajcie spokój. I trzeba się tak to zrelaksować, ale tu już trochę zapowiadam naszą kolejną piosenkę, a chcę jeszcze wam powiedzieć, co trzeba zabrać na taką maturę z matematyki. Mówię to w sumie o godzinie 8:18, także pewnie dopiero jedziecie do szkoły. Tak, ale może się jeszcze zawrócicie, może zdążycie, co nie? Należy zabrać dowód osobisty lub paszport, jakiś dokument też.

Tu-tu-ru-ru-tu-tu-tu-tu-ru-ru. Tak, nie mam gazety obok siebie, więc wam trochę nie poszeleszczę, ale zrobię to na drugim wejściu, także nie myślcie sobie, że o tym zapomniałam. Ale tak, słyszymy podkład kultura, bo kultura jest cool, i zaglądamy do naszej lokalnej prasy. Na stronie 14 w Żardowa mam w ogóle najświeższe wydanie, bo z dnia dzisiejszego i ono jest naprawdę świeżutkie jak bułeczki. Tak. Na stronie 14 Życie Żardowa mamy taki nagłówek: świat niezwykłych dzieci staje się piękniejszy. Radość, rozwój i integracja i spełnienie marzeń dla dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu żardowskiego to codzienność, którą współtworzy Stowarzyszenie Niezwykli. Dzięki determinacji rodziców oraz ludziom o wielkich sercach dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych, tanecznych, muzycznych i rehabilitacyjnych, a także przeżywać niezapomniane przygody podczas wycieczek. Stowarzyszenie

Zrzeszenie nieustannie działa, aby najmłodsi mogli żyć pełnią życia, aktywnie i bez barier. Właśnie udało się pozyskać kolejne środki na rozwój wyjątkowych projektów oraz zorganizować niezapomnianą wyprawę do Chęcin. Nie można zapominać, że dzieci z niepełnosprawnościami są równie ważnymi mieszkańcami naszego powiatu jak wszyscy inni. Mają takie samo prawo do radości, integracji, edukacji, rozwijania swoich pasji oraz uczestniczenia w życiu społecznym. Nie mogą być zamykane w czterech ścianach ani pozostawiane na marginesie codzienności. Potrzebują przestrzeni, wsparcia i szansy na rozwój, który, jak pokazują działania Stowarzyszenia Niezwykli, jest jak najbardziej możliwe. Każde dodatkowe wsparcie finansowe to inwestycja nie tylko w konkretne zajęcia, ale przede wszystkim w przyszłość tych dzieci, ich samodzielność, pewność siebie oraz lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. I taki piękny artykuł napisała nam Zuzanna Bożek. I ja was odsyłam na stronę 14 do Życia Żardowa, bo warto go przeczytać.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: No i sprawdzamy, co słychać na naszych lokalnych drogach. W Żyrardowie lepiej zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu 1 maja z Mireckiego, czy też 1 maja z Limanowskiego, czy też na skrzyżowaniu Mireckiego z ulicą Jaktorowską. Natomiast w Grodzisku tutaj zdecydowanie uważajcie na skrzyżowaniu generała Okulickiego z Nadarzyńską, czy też Królewską i Królewską z Nalaski, czy też na osiedlu Bałtycka. Ja Wam życzę bezpiecznej podróży.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.
1: A, czekaj. I to mi się podoba. Tak, słyszeliście gazetę, czyli kolejny przegląd naszej lokalnej prasy. No i tym razem zaglądamy znowu do życia Żarnowa na stronę 24. I mamy tam taki nagłówek. Do Radziwiłłowa przyjechała młodzież z całej Polski. Ciekawe, czy dałoby się zebrać tak dosłownie młodzież z całej Polski do jednego miasta. To by było chyba niewykonalne. Dobra, tak. Się zabieram do czytania. Mini Emaus to 4-dniowy ogólnopolski zjazd młodzieży kościelnej, podczas którego młodzi ludzie modlą się, rywalizują sportowo i integrują. Jest to jedno z większych spotkań ministrantów i wspólnot młodzieżowych organizowanych przez Ojców Zmartwychwstańców. W tym roku takie wydarzenie odbywało się w Radziwiłłowie Mazowieckim, w parafii świętego Antoniego z Padwy. Do miejscowości przyjechało około 350 młodych ludzi z całej Polski. Lokalna społeczność wykazała się niezwykłą gościnnością. Mieszkańcy otworzyli swoje serca i zaangażowali się we współorganizację wydarzenia. Mini Emaus zakończył się w niedzielę 3 maja. Jego uczestnicy wrócili do swoich domów z pięknymi wspomnieniami oraz przekonaniem, że w Radziwiłłowie zostali przyjęci z ogromną życzliwością i sercem. Ja was odsyłam na stronę 24 Życia Żarnowa, bo ten artykuł jest naprawdę długi, także zachęcam was, żeby się trochę z nim zapoznać. A teraz co powiecie na Margaret?

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Młody, aktywny, kulturalny. Mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów, to czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w życiu i mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzerardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
4: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3-majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Dzień dobry, tu Fama.
1: Informacje Radia Fama.
2: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa, ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
2: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
2: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
2: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
2: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Developresu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzyń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
10: No to sprawdzamy, co nad nami. W Żyrardowie termometry wskazują 19 stopni. Odczuwalna wynosi 20. Ciśnienie to 1010 hektopaskali, natomiast wiatr wie z prędkością 9 km na godzinę. Najwyższa temperatura dzisiejszego dnia to 29 stopni i będzie ona między godziną 15 a 16. Natomiast jakość powietrza jest bardzo dobra. Wcześniej była tylko dobra, więc wiedziałam, że to będzie bardzo dobry dzień, bo teraz już mamy bardzo dobrą jakość powietrza. Tak, nie wiem dlaczego mówię, że będzie bardzo dobry dzień, bo jest bardzo dobra jakość powietrza, ale wiecie, no coś w tym jest, co nie? Tak, i dzisiaj mamy też maturę z matematyki, jest to matura obowiązkowa, no i właśnie teraz pewnie już nasi maturzyści otwierają arkusze i rozwiązują pierwsze zadania. Tak, także mam nadzieję, że się nie ugotują w tych salach, bo jest naprawdę bardzo gorąco.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: zawsze gramy dla ciebie.
1: Słuchamy reklamy.
2: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Krzanów Duży 1F.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie słuchamy Famy.

0: O, obudził się, ale miałem piękny sen.
1: Przyszła pora na dzień dobry po godzinie 9, a dokładniej mamy 9:16 i 45 sekund. Tak, razem z godziną 9 zaczynamy nasz koncert życzeń w Radiu Fama. Także jeśli chcecie komuś złożyć życzenia, pozdrowić go albo chcecie posłuchać jakiejś konkretnej piosenki na naszej stacji, to możecie pisać pod numer 7148. W wiadomości musicie uwzględnić hasło fama.koncert i koszt takiej wiadomości to 1 złotówka i 23 grosze, a radość, jaką sprawicie drugiej osobie, jest bezcenna. Możecie do nas również pisać na Facebooku Radio Fama 104.1 FM Żyrardów. Ja również bardzo chętnie przekażę tę wiadomość tutaj na antenie. Także ja czekam na wasze wiadomości. No i co? No i słuchamy dalej.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Ja się witam z taką małą informacją, bo dzisiaj 38. urodziny świętuje Adele. Także z tej oto okazji myślę, że możemy sobie posłuchać Rolling in the Deep. Ja Was zapraszam.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem. Tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
3: Radio Fama. Zawsze gramy dla ciebie.

0: Radio Fama. Zawsze gramy dla Ciebie.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Zaglądamy do naszych kierowców i w Żyrardowie tutaj zdecydowanie zdejmijcie nogę z gazu na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z Radziwiłłowską i Jaktorowską oraz Mireckiego z 1 Maja czy też 1 Maja z Limanowskiego. Natomiast w Grodzisku tutaj zdecydowanie uważajcie na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej z Królewską i generała Okulickiego, na osiedlu Bałtycka czy też na skrzyżowaniu Nalaski z ulicą Królewską. Życzymy Wam bezpiecznej podróży.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.

0: Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. Dworzec kolejowy w Żyrardowie przejdzie gruntowną modernizację. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów. Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafi na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie. Środki przyznało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku z lat 20. XX wieku i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Są to, powiedziałbym, wieloletnie zabiegi ze strony miasta, aby budynek dworca poddać kompleksowej rewitalizacji, kompleksowemu remontowi. I ta wiadomość pochodząca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparciu finansowym tej inwestycji w kwocie prawie 25 milionów złotych, jest to wsparcie unijne, jest dla nas wszystkich, mieszkańców, dla odwiedzających nas gości, jest wiadomością bardzo dobrą, bo to oznacza, że ten remont się fizycznie rozpocznie. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem w PKP, a mam stały kontakt, ponieważ od początku uczestniczyliśmy w opracowanej koncepcji remontu, potem w pracach projektowych. Jeśli chodzi o budynek dworca, przypomnę, że jest to budynek zabytkowy, wymagający również zgody i decyzji konserwatora zabytków, więc miasto aktywnie tutaj uczestniczyło od początku w tych przygotowaniach do tych dużych prac remontowych. Zgodnie z tymi informacjami, które nam przekazało PKP, w tym roku ma być wybrany wykonawca i być może również zostanie jeszcze wprowadzony na plac budowy, a cały remont ma się zakończyć w roku 2028. Dodatkowym elementem, gdzie mówimy tutaj o współpracy miasta Żyrardowa z PKP SA, to jest kwestia przejęcia tego obiektu do zarządzania przez miasto. Mamy przecież wyspecjalizowaną w tym zakresie spółkę miejską. To zarządzanie niewątpliwie z punktu widzenia korzystania z tego obiektu przez mieszkańców byłoby kapitalną sprawą, gdyż moglibyśmy bardzo szybko, będąc tu na miejscu, reagować na wszystkie zjawiska związane z tak zwaną bieżącą konserwacją czy bieżącym utrzymaniem tego obiektu. Ja cały czas również deklaruję, że jesteśmy gotowi w ramach stosownych porozumień przyjąć również konserwację dźwigów osobowych na terenie dworca ze względu na dobro naszych mieszkańców. Cieszę się ogromnie z tej informacji, że te wieloletnie zabiegi z mojej strony, ze strony Urzędu Miasta, kończą się dobrą perspektywą i w stosunkowo krótkim czasie ten dworzec jako obiekt zabytkowy z jednej strony stanie się perłą architektury w Żylardowie, ale jednocześnie w tym dworcu będą nadane takie funkcje na miarę XXI wieku.
0: W ramach remontu odnowiony zostanie między innymi dach, elewacja i wnętrza, a obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą także otoczenie stacji, w tym plac Józefa Piłsudskiego i część ulicy POW.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Nasz poranek bez budzika prawie dobiega końca, ale tak już na koniec, oczywiście najlepsze na koniec, co nie, to mam takie małe pozdrowienia dla dziewczyn z fanklubu, a dokładnie to dla Mai, Zosi, Darii, Oli i Hani. Bardzo was pozdrawiamy, dziewczyny. I taka piosenka z dedykacją dla was. Zamki na piasku, gdy pusto w szkle, nocna witaj zmiano, to nie jest życie twe. Lady Pan.

No i tak jak już wcześniej wspomniałam, nasz poranek bez budzika prawie dobiega końca, ponieważ zostały w sumie 3 minuty, także posłuchamy sobie może ostatniej piosenki, nawet nie w całości, bo jednak trochę chyba przekroczę czas we swojej wypowiedzi teraz. Także ja wam bardzo dziękuję za ten poranek bez budzika w Radiu Fama i słyszymy się, bardzo możliwe, że już jutro. Ale to jeszcze pan Jakub Wacławek musi mi potwierdzić, czy poświęca się jednak dla wykształcenia wyższego, czy jednak przychodzi na poranek bez budzika w najlepszej stacji radiowej, prawda? I usłyszymy się również w czwartek, także ja się już nie mogę doczekać. A teraz posłuchamy sobie Manamu. Albo czekajcie, jeszcze zrobię. Brakowało mi tego. Sorki. A teraz posłuchamy sobie Manam Zapatrzenie. Tak już na pożegnanie.

0: Dzień dobry.
1: Informacje Radia Fama.
2: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowy.
3: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
3: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
5: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
6: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj jest spokojny.
2: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków płynący pod panderą USA opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
7: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
2: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację. Zdecydowanie najchłodniej dziś nad samym morzem, od 10 do 12 stopni na północy ogólnie, jednak do 15 na zachodzie do 20, a na południowym wschodzie najcieplej, wręcz upalnie do 28 stopni. Chmur sporo w zachodniej części kraju, tu też możliwy deszcz, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowane zachmurzenie i sporo słońca.
8: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
9: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
10: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Słuchajcie, Radia Fama, oczywiście przed nami niesłychanie pogodne granie do 14, a za nami dzisiejszy hit dnia. To był Kuba Szmajkowski, jego Porto. Najnowszy singiel Kuby dziś króluje na naszej antenie. Najczęściej granym utworem po każdej parzystej godzinie, przypomnę, aż do godziny 16, jako właśnie dzisiejszy hit dnia. A w kalendarzu wtorek, 5 dzień maja, 125 dzień tego roku. Odliczamy Sylwester za dni 240, astronomiczne lato będziemy witać już za 46 dni. Ten dzisiejszy potrwa 15 godzin i 10 minut. Do najdłuższego w roku brakuje mu już tylko godziny i 37 minut. Dziś słońce pożegna się z nami o 28. No i pamiętamy o kwiatach, życzeniach, być może upominkach dla Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. Nie zapominamy oczywiście wszystkich tych, którzy w dniu dzisiejszym właśnie powinni także dmuchać świeczki na swych urodzinowych tortach. Aneta Polito, dzień dobry, witam i zapraszam. Bądźcie z nami na dobrej fali.

0: Słuchamy reklamy.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Majówka może być kolorowa. Udowodniło to Centrum Kultury w Żyrardowie, które zorganizowało na placu Jana Pawła II niezwykłą akcję. Kreatywnie, kolorowo i razem pod takim hasłem zorganizowano malowanie muralu. Dzieci stworzyły mural europejski, malując swoje portrety i dokładając własny kawałek do wspólnego obrazu. Posłuchajcie relacji z tego wydarzenia. Majówka w Żyrardowie nie musi być nudna, prawda?
2: Prawda. Przejeżdżaliśmy przez przypadek, zobaczyliśmy, że coś organizowane na placu, postanowiliśmy młodego odwzorować. Myślę, że fajna inicjatywa. Tak, bardzo przyjemna.
1: Ja myślę, że jeszcze przyjdzie więcej osób. Na razie póki co mural nam się zapełnia, a pana syn, jak widzę na tym muralu, niezwykle w pięknych kolorach.
2: Tak, kolorystycznie dobierają sobie. Miała być abstrakcja, wyszedł na razie kosmita.
1: To ja zapytam samego bohatera, powiedz, lubisz malować?
3: Niezbyt.
1: Ale i dzieci całkiem ładnie.
3: Dziękuję.
1: To teraz mama. Mama widzę pomaga dzielnie.
4: Tak jest, pomagam. Tworzymy też abstrakcyjne dzieło. No staramy się, żeby było kolorowo, idzie wiosna, to robi się ciepło, żeby było kolorowo i przyjemnie.
1: Bohaterka naszego muralu już jest pani odwzorowana na tym kartonie i teraz będzie ta najważniejsza część pracy.
5: Tak, będę teraz siebie osobiście malowała.
1: I nawet na tym obrazku widzę pędzel w dłoni.
5: No bo ja maluję, maluję.
6: Dzień dobry.
1: Powiedz, co ty robisz?
6: Maluję.
1: A co malujesz?
6: Siebie.
1: Jesteś tutaj na tym portrecie swoim bardzo uśmiechnięta. Lubisz się uśmiechać?
6: Tak.
1: Podoba ci się taka majówka?
6: Tak.
7: Jesteśmy tak w części w Żyrardowie. Trochę majówka się rozłoży na trochę wyjazdów, trochę w mieście. No niech dzieci zobaczą, co miasto przygotowało dla nich i niech trochę uczęszczają w takich atrakcjach.

0: i wspólnie współistnieli i dlatego my dzisiaj wspólnie z mieszkańcami malujemy na tym wspólnym muralu siebie, bo wszyscy, mam nadzieję, jak tu jesteśmy, czujemy się Europejczykami i stąd właśnie ten mural i ten pomysł. Żyrardów jako tygiel, tygiel narodów właśnie dzisiaj świętuje wstąpienie do Unii Europejskiej.
1: A jak ja patrzę na twarze tych dzieci, rodziców, którzy tutaj razem malują ten mural, to myślę, że wszystko się dzisiaj udało. I pogoda, i pomysł widać trafiony.
0: Trochę wieje i obawiamy się o nasze muralowe tektury, ale mam nadzieję, że dotrwamy do końca. Ale tak naprawdę pogoda zamówiona, malarze najlepszej i pierwszej klasy, więc wszystko się zgadza.
2: No co tam słychać u nas dzisiaj? 1 maja spotkaliśmy się wszyscy z Centrum Kultury w Żyrardowie na muralu europejskim. Rozciągnęliśmy sobie tutaj tekturę i przychodzą do nas, Żyrardowie. Z dzieciakami, całymi rodzinami, odrysowują się na tekturze i później wesoło malują. Wydaje mi się, że takie właśnie animacje w kulturze i animacje właśnie w takie dni jak 1 maja, czyli dzień wolny od pracy, to takie szczęśliwe święto dla nas, dla społeczności żyrardowskiej i widzę, że to jest jedna wielka radocha, bo nie tylko dzieciaki tutaj szału nadają, to też rodzice już odkrywają sobie pierwiastek artyzmu i kreatywności, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, ja Was zapewniam, że jeszcze coś wymyślimy takiego, może w większym formacie. Pozdrawiam, Monika Rosińska, Centrum Kultury w Żyrardowie.
1: To była świetna zabawa, mnóstwo uśmiechu i czas spędzony aktywnie, kreatywnie i bardzo kolorowo. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: she's at home.
1: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
2: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy

0: Serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
2: W naszej kartce z kalendarza dziś tylko jedno przysłowie. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. No mówiąc szczerze, nie obserwowałam. Jeżeli macie gdzieś w okolicy żołędzie, no to sprawdźcie. Gdzieś w centrum, na południu i południowym wschodzie jeszcze bardzo ciepło, do 29 stopni, tam sporo słońca. Na ziemi łódzkiej, na Mazowszu będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Natomiast cały zachód i północ z ciemnymi chmurami i opadami deszczu, tam około 13-14 stopni. Jutro w dalszym ciągu na zachodzie i na północy ciemne chmury. Ten front deszczowy przesunie się aż na ziemię łódzką i na Mazowsze. Po 10 stopni na północy, 12 stopni na zachodzie, do 13 stopni w Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolsce. Ziemia łódzka to 17 stopni, Mazowsze 19, a południowy wschód wraz z ziemią świętokrzyską do 22-23 miejscami stopni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale zdecydowanie będzie także więcej słońca. Czwartek już deszczowy w całym kraju, 12 stopni na północy do 15 stopni na zachodzie, około 14-16 stopni w centrum, nieco cieplej na południowym wschodzie, tam od 18 do 22 stopni. W piątek przyjaśnienia na zachodzie i na południu kraju, na ziemi świętokrzyskiej i na północy jeszcze będą potrzebne parasole, poza tym sporo ciemnych chmur, ale bez opadów, temperatury maksymalne do 18 stopni. Natomiast weekend zdecydowanie przyjemniejszy, ze słońcem, no i z temperaturami do 22 stopni.
3: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
0: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście.
3: Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon.
2: Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę i jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

No a w naszej dzisiejszej kartce z kalendarza sporo świąt nietypowych. Światowy Dzień Astmy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Międzynarodowy Dzień Położnej, to tak a propos medycyny troszkę można by powiedzieć. Także mamy Światowy Dzień Higieny Rąk, a więc dziś i nie tylko dziś pamiętamy o tym, aby te ręce wymyć rzeczywiście bardzo dobrze i dokładnie. No i co ciekawe, mamy dziś także w kalendarzu Dzień Europy i Dzień Bez Makijażu. Co prawda spora grupa zarówno pani, jak i panów już w pracy, a więc pewnie panie o tym porannym makijażu pamiętały. No ale właśnie dziś obchodzimy Dzień Bez Makijażu, znany jako No Makeup Day, to coroczne święto obchodzone na całym świecie. A Dzień Bez Makijażu ma na celu zwrócenie uwagi na kilka aspektów. Po pierwsze naturalne piękno, poprzez zachęcanie osób do rezygnacji z makijażu na jeden dzień. Święto to właśnie ma na celu podkreślenie wartości piękna naturalnego wyglądu. Ponadto zdrowie skóry. Noszenie makijażu przez długi czas może prowadzić do problemów skórnych, takich jak trądzik, podrażnienia czy alergie. Tak więc bez makijażu skóra nam odpoczywa, zdecydowanie może się zregenerować, być może to dzisiejszy dzień właśnie. Sama akceptacja, czyli oczywiście wartość osoby, która nie zależy zupełnie od wyglądu. Promuje pewność siebie i sama akceptację bez względu na to, jak wyglądamy. No i trzeba także mieć świadomość ogromnej presji społecznej. A mianowicie dzień bez makijażu stawia pytanie o presję społeczną dotyczącą właśnie wyglądu, z którą zmaga się niestety wiele osób. Jak obchodzić ten dzień? No tutaj wskazówką może być robienie swoich zdjęć, umieszczanie ich bez makijażu w mediach społecznościowych. Tak więc, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Jeżeli właśnie się teraz gdzieś wybieracie, no to może właśnie dziś warto wyjść z domu bez makijażu, no i też skorzystać z tych promieni słonecznych, które nam w końcu tak pięknie towarzyszą.

0: coraz dłużej przebywamy na zwolnieniach lekarskich. Matury 2026, dziś królowa nauk, matematyka. W tym serwisie również korekta rozkładów jazdy autobusów.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Okazuje się, że z roku na rok coraz dłużej przebywamy na L4, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
2: Chorujemy częściej i coraz dłużej, a absencja chorobowa jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym sezonowo. W 2025 roku do rejestru zaświadczeń lekarskich trafiło ponad 27 milionów zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one ponad 290 milionów dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS-ie. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 0,5 miliona dni absencji chorobowej więcej. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich. Wystawionych zostało prawie 10 milionów zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni.
0: Najczęściej pracownicy byli nieobecni z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Na kolejnych miejscach znalazły się choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia. Coraz wyraźniej rośnie jednak udział problemów psychicznych. Wśród ich przyczyn wskazuje się m.in. przewlekły stres, przeciążenie obowiązkami, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz pogarszające się relacje w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się też o wypaleniu zawodowym, które staje się jednym z istotnych powodów dłuższych nieobecności. Dzisiaj punktualnie o godzinie 9 maturzyści otworzyli swoje arkusze z matematyki. Aby zdać, potrzebują przekroczyć próg 30%, ale im wyższy wynik, tym lepsza szansa na wymarzone studia. O tym, ilu maturzystów w tym roku podejdzie do egzaminów w Czerwoniaku, mówi dyrektorka Agnieszka Przyjankowska.
3: Mamy ponad 160 maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu. Ponad 1400 egzaminów, jeżeli byśmy liczyli pojedyncze, przed nami. Także czeka nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że spokojnie przebiegać będą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, a w lipcu będziemy mogli gratulować naszym absolwentom świetnych wyników na egzaminie i życzyć im sukcesów na dalszą drogę. Życia.
0: Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Uwaga mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej w Żyrardowie. Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiana dotyczy linii numer 0 kursującej z osiedla Żeromskiego. Linia obsługuje teraz połączenie do stacji PKP, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do dworca kolejowego. Dodatkowo przywrócone zostały kursowanie autobusów na ulicy Legionów Polskich. W ramach zmian przewidziano także 2 nowe przystanki na tej ulicy, co ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych operatora oraz Związku Powiatowo-Gminnego ŻPA. Linki znaleźć można także na zrardow.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104,1 FM.

0: bye. Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
2: W Żyrardowie uspokoił się ruch już na 1 maja. Więcej samochodów napotkacie tylko na Mireckiego. Na węźle w Wiskitkach bez większych utrudnień. W samych Wiskitkach również podobnie w Mszczonowie. Ruch po autostradzie A2 czy S8 też bezproblemowy. Dalej problemy jednak w Grudzisku Mazowieckim. Tłoczno na ulicach Matejki 3 maja przez generała Okulickiego. Także i Królewską też nie przejedziecie za szybko. Podobnie na Sienkiewicza i na Bałtyckiej w Milanówku. Tylko w centrum miasta sporo aut. Na Warszawskiej oraz na Marszałka Piłsudskiego. W Brwinowie bez utrudnień, gorzej natomiast w Błoniu. Stoicie na przejeździe na ulicy Grodziskiej, a także na skrzyżowaniu Targowej z Sochaczewską oraz Modlińską z Sochaczewską, a także Lesznowską z Sochaczewską.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5. Thank you.

0: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją trzy osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że dwie kolejne są zakażone, a u pięciu podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiór.
2: Nic się zmieniło dla
0: hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
0: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe, objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe. To 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
4: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena Ty zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
0: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.
5: Radio Fama 104,1 FM.

Wtorkowe niesłychanie pogodne granie z Radiem Fama. Dziś mamy 5 dzień maja, 125 już dzień tego roku. Sylwester za dni 240. Natomiast lato coraz bliżej, bo już za 46 dni powitamy astronomiczne lato właśnie. A dzisiejszy potrwa 15 godzin i 10 minut. Słońce z nami od 4:58 do 28 dokładnie. Do tego najdłuższego dnia w roku brakuje nam godzinki 37 minut. No i pamiętamy dziś o kwiatach, życzeniach i upominkach. Być może także dla Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. Nie zapominamy o wszystkich dzisiejszych jubilatach, no i w ogóle świętujących, chyba że przenosicie świętowanie na weekend, bo tak też się zdarza. No ale oczywiście my bardzo gorąco wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów pozdrawiamy, ściskamy gorąco, no i zapraszam, bądźcie z nami do 14:00. Niesłychanie pogodne granie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Nowy skatepark przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Aqua Żyrardów został oficjalnie otwarty. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent miasta Żyrardowa.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Mieliśmy dzisiaj znamienitych gości, gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku

0: Skatepark drewniany, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Ja serdecznie pozdrawiam z terenu spółki Aqua. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żardowie na terenie spółki Aqua.
1: Mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Tak, no piękny obiekt, jeden, myślę, z takich bardzo profesjonalnych obiektów tego typu na Mazowszu. Gratuluję prezydentowi, że udało mu się to zbudować. No, świetne miejsce dla dzieciaków, dla młodzieży. Na pewno to spowoduje, że będą chętnie się ruszały, nie siedziały w komputerach i w iPhone'ach czy tam iPadach. No więc to Mazowsze się zmienia bardzo pozytywnie, Żyrardów też. Ja pamiętam, bo przecież ostatnie 30 parę lat widać na naszych oczach te pozytywne zmiany, tak? Od tego bardzo trudnego czasu transformacji gospodarczej, prawda, upadku przemysłu włókienniczego. No teraz to miasto nabiera już tak naprawdę takiego charakteru. Z jednej strony rewitalizacja tych pięknych, starych zabytków, a z drugiej strony no, budowa już też infrastruktury takiej czy sportowej, czy wypoczynkowej dla ludzi. Także bardzo, bardzo gratuluję i cóż, no idziemy do przodu.
1: Mówi Mirosław Adam Orliński, poseł na Sejm RP.
3: Szanowni Państwo, niezwykłe wydarzenie w Żyrardowie, otwarcie skateparku tutaj przy Aqua Żyrardów, miejscu, gdzie tak naprawdę będzie miejscem rozrywki dla młodzieży, dla tych wszystkich dzieciaków, rodzin, które będą mogły z tego korzystać. Bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście dobra inicjatywa, to pokazuje, że miasto Żyrardów z panem prezydentem Chrzanowskim, z Radą Miasta potrafią szukać ciekawych programów, dobrych środków i podejmować trafne decyzje. To jest w samorządzie niezwykle ważne, żeby podejmować decyzje, z których społeczeństwo jest zadowolone. Wystarczy wyjść, spojrzeć, popatrzeć. Tętni to życiem. Dzieciaki i ich rodzice są zachwyceni, zadowoleni. Mogą ćwiczyć sztuczki, triki, popisy, na tych rampach skakać, aby to wszystko było bezpieczne. Z tego tytułu się bardzo cieszę i jako poseł na Sejm dziękuję za doskonałą współpracę z panem prezydentem, z radnymi, z całym miastem, jako wspólnotą samorządową.
1: Mówi Maciej Małecki, poseł na Sejm RP.
4: Jestem pod wielkim wrażeniem skateparku w Żyrardowie i tego, jak udało się wybudować nowoczesny, wysokiej klasy skatepark dla młodzieży. Jestem pod wrażeniem tego, jak ekwilibrystycznie młodzi ludzie pokazują tutaj swój kunszt na rolkach, na deskorolkach, na hulajnogach, na BMX-ach. Mam taką wielką satysfakcję jako poseł, który w Sejmie reprezentuje od wielu lat Żyrardów, bo 2,5 roku temu właśnie w tym miejscu, jeszcze na drewnianym w terenie skateparku, na ręce prezydenta Krzysztofa Chrzanowskiego przekazywałem promesę dotacji z rządowego programu Polski Ład. Oprócz nowych ulic w Żyrardowie, oprócz placów zabaw przy szkołach, modernizacji szkół, wielkich takich inwestycji, które podnoszą standard codziennego życia, potrzebne są też inwestycje, które stwarzają atrakcyjne miejsca wypoczynku i spędzenia wolnego czasu dla dzieci i dla młodzieży. I wtedy, kiedy przekazywałem promesę z dotacją rządową na skatepark w Żyrardowie, to spotkaliśmy w tym miejscu grupę młodych ludzi, którzy na deskorolkach, na rolkach szaleli na tym drewnianym skateparku. Rozmawialiśmy z nimi, jak chcieliby, jakie mają marzenia i zapraszaliśmy do tego. Ja sam przekonywałem, włączcie się w projektowanie, bo takie inwestycje, takie projekty jak skatepark nie mogą powstawać w zaciszu urzędowych gabinetów. To musi być otwarta, szczera rozmowa i otwartość na pomysły młodzieży. I to w Żyrardowie się udało. Wiem, że gratuluję pracownikom żyrardowskiego ratusza, wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. No i wielka zasługa Stowarzyszenia Żyrardowskie Sporty Ekstremalne, bo z kim nie rozmawiam, to słyszę, że tu dużo pomysłów, takich chroniących Żyrardów przed błędnymi decyzjami, a wybierających najlepsze rozwiązania padło ze strony tego stowarzyszenia, tych młodych fachowców. fachowców, młodych pasjonatów sportu, którzy na tym się doskonale znają. Cieszę się i dzisiaj, kiedy naprawdę bardzo wielu mieszkańców Żyrardowa spotykam na skateparku, którzy przyszli z dziećmi, z wnuczkami, z rodzeństwem,

0: to mam wielką satysfakcję, bo Żyrardów pięknieje, w Żyrardowie dzieje się wiele inwestycji, a moją rolą jako posła ziemi żyrardowskiej od wielu lat jest to, żeby wspierać takie inwestycje. Cieszę się, że także do skateparku mogłem cegiełkę swojej pomocy dołożyć, a już na finiszu mamy pełne otwarcie otwartych basenów, jest geotermia, jest kilka innych rzeczy, które jeszcze w Żyrardowie się dzieją dla rozwoju Żyrardowa i lepszych warunków życia mieszkańców, w tym przypadku dzieci i młodzieży.
1: Podczas otwarcia mogliśmy obejrzeć niesamowite pokazy mistrzów sportów ekstremalnych, a na koniec koncert Arczara i Zrymowanych. A my wszystkim miłośnikom BMX-ów, hulajnóg i rolek przypominamy, że ten skatepark jest właśnie dla Was.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Wedle obecnych prognoz pogody, no jeszcze dosłownie chwilkę pocieszymy się tymi wyższymi temperaturami. Dziś na południu i południowym wschodzie jeszcze bardzo ciepło, do 29 stopni. Ziemia łódzka i Mazowsze będzie się chmurzyć, ale jeszcze nie powinno padać, tam 28. No i na północy 14 stopni deszcz, podobnie na zachodzie, także deszczowo z temperaturą około 13-14 stopni. Środa nadal deszczowa, w całym praktycznie kraju poza południowym wschodem, tam więcej słońca, temperatury do 23 stopni. To ziemia świętokrzyska jeszcze ze słońcem. Ziemia łódzka i Mazowsze już z ciemnymi chmurami i deszczem, tam do 19 stopni, na północy około 10 stopni, na zachodzie do 12. Czwartek już z deszczem w całym kraju. Temperatury maksymalne do 12 stopni na północy, przez 14 stopni w centrum, po 18 do 20 maksymalnie na południowym wschodzie kraju. A piątek ze słońcem już z kolei na krańcach zachodnich i południowych, natomiast na ziemi świętokrzyskiej będą potrzebne parasole, na ziemi łódzkiej, na Mazowszu oraz na północy ciemne chmury, ale tam nie powinno padać. Temperatury maksymalne od 13 stopni na północy właśnie, przez 14-15 w centrum, po około 16 stopni na ziemi świętokrzyskiej i 18 w Małopolsce. Weekend już bardziej słoneczny, no i z temperaturami do 22 stopni.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów, Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
4: Słuchamy reklamy.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
4: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Mieszkańcy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie również. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Był hymn, biało-czerwone barwy i wspólne świętowanie. Mieszkańcy Żyrardowa uczcili Dzień Flagi na placu Jana Pawła II razem z harcerzami, odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też warsztatów, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane flagi, mówi zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Adam Lemierz.
3: Za każdym razem powtarzam, że właśnie taki Żyrardów kochamy. Nie tylko majowy, nie tylko słoneczny i świąteczny, ale przede wszystkim zjednoczony przy pięknej biało-czerwonej fladze, uszytej przez naszych żyrardowskich harcerzy. To 30 metrów było skupione wokół ludzi dobrej woli tak naprawdę. Patriotów kochających Polskę, ale także kochających nasz Żyrardów. Byli przecież harcerze, zuchowie, radni miasta, radni młodzieżowi, strażacy i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą w tym dniu jednym głosem powiedzieć: jesteśmy Żyrardowianami, kochamy to miasto i robimy wszystko, pracujemy dla tego miasta jak najlepiej potrafimy, ale także potrafimy się cieszyć i bawić.
0: Nie był to koniec atrakcji. Po południu mieszkańcy wzięli jeszcze udział w warsztatach dawnych zawodów, koncertach i pokazie tanga. Wszystko w ramach majówki w Żyrardowie.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

No i jak wspomniałam godzinkę temu, dziś w naszej kartce z kalendarza sporo świąt, a wśród nich Dzień Europy. I co ciekawe, Europa świętuje dwukrotnie. A Dzień Europy, czyli Święto Europejskich Państw, które obchodzone jest, uwaga, 5 maja lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja. Natomiast w państwach Unii Europejskiej obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Dzień 5 maja jest związany z ustanowieniem Rady Europy, które to właśnie miało miejsce 5 maja 1949 roku. Od roku 1964 Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy, a także jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. W jego trakcie w siedzibie Rady Europy nie odbywają się obrady, a zamiast tego odbywa się koncert zaczynający się zawsze odegraniem hymnu Europy. Natomiast 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, która to rocznica ma miejsce 9 maja 1950 roku. No i któż nie lubi świętować, a jeszcze świętować dwa dni, a tak więc żadnej przeszkody ku temu zupełnie nie widzimy, prawda? Możemy świętować i dziś, i 9 maja również.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Raport drogowy tym razem zaczynamy od Błonia. Tutaj korki na Sochaczewskiej, Lesznowskiej, Modlińskiej, także na Targowej i na Grodziskiej. Rzut beretem na północ od Błonia, również w Lesznie. Ciekawa sytuacja. Tutaj postoicie na ulicy Partyzantów, na Błońskiej, na Sochaczewskiej, na Warszawskiej. Mieszkańcy Leszna wiedzą dokładnie, że chodzi tutaj o główne skrzyżowanie w ich mieście. W Grodzisku Mazowieckim też w dalszym ciągu ciasno na Okulickiego. Postoicie również na Bałtyckiej do Sienkiewicza, a także na Żyrardowskiej, na Nadarzyńskiej, na Królewskiej czy na Teligi. W Milanówku coraz więcej aut wyjeżdża na Warszawską oraz na Nowowiejską, a w Brwinowie zaczyna tłoczyć się na rondzie Kowalskiego. Autostrada A2 czy S8 poruszają się bez utrudnień. To jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy zmierzają do Warszawy lub z Warszawy do Żyrardowa. Natomiast w naszym mieście wzmożony ruch na Mileckiego oraz na 1 maja.
1: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
0: Radio Fama 104.1 FM.
4: Niżej 40-latek z Poznania zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, aby nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
5: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
6: czyli neon zniknął z fasady budynku,
5: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochania, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
5: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
7: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
5: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
4: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
8: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
9: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
10: To w marcu była trudna?
9: Bardzo trudna była.
11: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
4: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
12: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
4: A aplikację można pobrać bezpłatnie. Wtorek pochmurny w zachodniej i północnej części kraju. Tutaj może przelotnie padać deszcz. A na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni w północnych regionach, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
13: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
14: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Wtorkowe niesłychanie pogodne granie z radiem Fama Trefa. Za nami kolejna emisja dzisiejszego hitu dnia. Porto i Kuba Szmajkowski. Dziś właśnie ten utwór, najczęściej granym utworem na naszej antenie. Całkiem niedawno miał premierę, bo 24 kwietnia najnowszy singiel Kuby, a dziś na naszej antenie na pewno po raz kolejny już za dwie godzinki się pojawi. A dziś to wtorek, 5 dzień maja, 125 dzień tego roku. Przypomnę, Sylwester za dni 240, a astronomiczne lato będziemy witać za dni 46. Słońce dziś pożegna się z nami o 28, a więc ten dzień będzie trwał dokładnie 15 godzin i 10 minut, bowiem powitało nas o 4.58. No i sporo czasu na świętowanie. Święta dziś u Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. Oczywiście nie zapominamy także o życzeniach dla tych wszystkich, którzy w dniu dzisiejszym właśnie świętują także swoje urodzinki. Tak więc gramy dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, jubilatów i nie tylko. Bądźcie z nami do 14.00. Niesłychanie pogodne granie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Krzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Aneta Czaban, witam Was pięknie, moi drodzy, w naszym studio gość, ksiądz Dariusz Snochowski, wikariusz jednej z parafii w naszej diecezji. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
1: Moi drodzy, no zbliża się ten bardzo gorący sezon pierwszych komunii świętych. Cały maj zapewne będzie on trwał. Zresztą już nawet słyszałam, że i w kwietniu gdzieniegdzie były komunie. Będą też w czerwcu. Ja na przykład miałam 6 czerwca. Ksiądz pamięta swoją datę pierwszej komunii?
2: Nie, przyznam się, że nie.
1: No nieładnie, nieładnie.
2: A pamięta pani datę swojego chrztu?
1: Bo 2 grudnia.
2: Chrztu?
1: Tak.
2: No to gratuluję. No.
1: Mogę
2: to
1: również powiedzieć bierzmowanie, 27 października.
2: No to jest.
1: Jeszcze jakieś pytania, księże?
2: Nie, wystarczy zdane.
1: No tak się zdarza, że i tak się akurat złożyło, że gdzieś tam ten Pan Bóg z góry dał mi jakąś pamięć do dat. W sensie nie historycznych, broń Boże, bo ja tak za bardzo nie wiem, kiedy były jakieś bitwy, ale na przykład, nie wiem, urodziny, pamiętam jeszcze w szkole, byłam w stanie wymienić daty urodzin wszystkich moich kolegów i koleżanek z klasy, a było ich prawie 30.
2: Gratuluję, to piękna sprawa.
1: No, no. Tak jakoś, to nie, tego się nie uczyłam na pamięć, ale przyznaję, daty sakramentów są dla mnie bardzo ważne i w nocy o północy je wymienię, dokładnie, także akurat wiem. No nieważne, nie o tym teraz mówimy. Pierwsza komunia święta. No bardzo ten gorący czas teraz się zaczyna. No wiele jednak jest takich rodzin, które mają swoje własne dzieci, które posyłają w tym roku do komunii. Albo jeżeli nie mamy takich w najbliższej rodzinie, no to mamy gdzieś w dalszej rodzinie. Jeździmy na te uroczystości, bierzemy w nich udział i tak dalej, i tak dalej. No ale w związku z tym też no, urosło to wszystko już do rangi, no nie wiem, przynajmniej wesela albo jeszcze nie wiadomo czego, takiej otoczki niekoniecznie najbardziej istotnej, żeby nie powiedzieć mniej istotnej, chciałam powiedzieć w ogóle nieistotnej, ale nie, to byłaby nieprawda oczywiście, bo to zawsze jest też wielka radość i dla dziecka, że może spotkać się z rodziną, no te prezenty, to wszystko jest ważne oczywiście, więc nie chcemy tego nikomu zabierać, no ale chcemy też jakby tutaj wyjaśnić, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Księże, no może w ogóle przypomnijmy taki katechizm od podstaw, co to jest za sakrament?
2: Sakrament pierwszej spowiedzi świętej, bo to trzeba zaznaczyć, jest pierwszy, potem jest sakrament pierwszej komunii świętej. To jest moment, kiedy młody człowiek w pełni włącza się do wspólnoty Kościoła w tym sensie, że uczestniczy w liturgii eucharystycznej, czyli może przyjąć komunię świętą, czyli żywego Chrystusa. Do tej pory takie dziecko słuchało Słowa Bożego, nim się karmiło, ubogacało. Natomiast od momentu pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej w pełni uczestniczy. Po prostu otrzymuje pełen skarb Kościoła.

0: szczególnie dzieciom po komunii tak zwane pierwsze piątki miesiąca, 9 pierwszych piątków miesiąca. Więc zachęcamy do regularnej spowiedzi. Zachęcamy do coniedzielnej mszy świętej i z pięknym, pełnym udziałem właśnie przez słuchanie liturgii słowa, przez przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli komunii świętej. I to podkreślam, że to nie jest jednorazowe wydarzenie. Trzeba się przygotować na drogę, która jest przed nami. Taką piękną drogę wiary, w której Chrystus nas umacnia swoją obecnością w chlebie eucharystycznym.
1: I w tym momencie są to trzecioklasiści, prawda? Tak, bo kiedyś tak w drugiej klasie szło się do pierwszej komunii, a teraz w trzeciej klasie, czyli dzieci mają ile? 10 lat w
0: tak
1: tej
0: jest.
1: Chwili.
0: Mhm. Tak. No tam z wyjątkami, jak? Bo
1: tak,
0: ktoś poszedł wcześniej czy tam...
1: A jak sobie radzą z tym zdawaniem pytań? O co tutaj chodzi też? Przypomnijmy słuchaczom.
0: Tak, tu chodzi o to, żeby dziecko miało jakąś podstawową wiedzę, bo nie oszukujmy się, żeby być wyznawcą, człowiekiem wierzącym, no trzeba takie ABC znać, żeby wiedzieć, w co wierzę, w kogo wierzę w zasadzie, że wierzę w Boga żywego, że Bóg jest moim przyjacielem, nie jest moim sędzią, że przychodzę do kościoła spotkać się z przyjacielem, z kimś, kto mnie kocha, z kimś, kto oddał za mnie życie. I w zasadzie o tym mówi ten katechizm, który te dzieci zaliczają. To są te podstawowe modlitwy oczywiście, tak zwany pacierz, główne prawdy wiary i kilka takich podstawowych pytań, no czym jest sakrament, czym jest spowiedź, żeby po prostu być świadomym człowiekiem wierzącym, bo wiemy, że Pan Bóg nam dał, oprócz łaski wiary, którą daje nam, wlewa nam w serca, daje nam też rozum, którego mamy używać w życiu, nie? Bo takim przykładem, kiedy się, powiedzmy, nie używa za bardzo rozumu, to jest kwestia zabobonów. Człowiek ślepo w coś wierzy, zupełnie tego nie analizując, jakieś wstążki, jakieś progi, drabiny, nie? To nie ma sensu, krótko mówiąc, dlatego, że po prostu ślepo zaczyna w to wierzyć, a my mamy wiarę próbować zrozumieć. To jest łaska, oczywiście, ale Pan Bóg nam daje też łaskę rozumu, której mamy używać. I przez to chcemy właśnie dzieci nauczyć tych podstawowych prawd wiary, żeby ich wiara była rozumna też.
1: A księdza uczniowie w tej chwili, jeżeli chodzi o trzecią klasę, to ile tych owieczek, że tak powiem, pod opieką?
0: No w naszej parafii, która jest jedną z największych, będzie szło 130 dzieci blisko do pierwszej komunii świętej, więc jest to duża grupa. Zorganizowane są tak, że to będą dwie msze święte o godzinie 10 i druga grupa o godzinie 12, żeby tak jakoś to godnie przeżyć bez jakichś wielkich tłumów niepotrzebnych w kościele.
1: No ale jak to ksiądz obserwuje? Faktycznie, no mówmy choćby na przykładzie, nie wiem, no może tego roku, zeszłego roku powiedzmy, takich w sensie najbliższych tutaj czasów naszych, czy faktycznie dzieci wiedzą, co się wydarza podczas tej mszy świętej, czy rodzice również wierzą, czy oni tylko w głowie już mają, niech to się szybko skończy, bo tam już czeka genialny obiad, całe wystawne przyjęcie, no i te prezenty, czy ja dostanę, nie wiem, hulajnogę, telefon, smartfona, czy 100 innych rzeczy, może kasy dużo.
0: No, kochani, słuchajcie, to jest tak, że każdy przypadek jest inny i trzeba by go rozpatrywać jakoś indywidualnie. Natomiast tutaj jest taka relacja w dwie strony, bo z jednej strony bardzo ważne, ogromnie ważne jest świadectwo rodziców w domu rodzinnym. Wiarę wynosi się z domu. Trudno nauczyć wiary na katechezie. W zasadzie ksiądz ma za mało czasu, za mało możliwości, żeby, nie wiem, grupę 25 dzieci w klasie nauczyć wiary, czy jakoś no mogę dawać świadectwo, nauczać tych prawd, natomiast wiary wynosi się z domu i stąd tak podkreślam to bardzo ważne świadectwo rodziców, dziadków, gdzie tej wiary się człowiek uczy w codziennym życiu, bo wiara się sprawdza nie od święta, nie od katechezy, ale co w codzienności, w bardzo prostych sytuacjach, kiedy trzeba się podzielić z rodzeństwem, kiedy trzeba wykonać jakieś obowiązki z miłości do rodziców i tak dalej. No tu już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ogromnie ważne świadectwo rodziców z jednej strony, a z drugiej strony, kiedy ta wiara rodziców jest słabsza, bo tak jest też przecież, tak też bywa, nie? Różne są, szczególnie w dzisiejszych czasach, te kryzysy małżeńskie, nie bardzo powszechne. Zobaczcie, że często to dziecko zaczyna być świadkiem dla rodziców i przez tą swoją gorliwość, też tę dziecięcą wiarę, o której mówił Chrystus w Ewangelii, że kto się nie stanie jak dziecko, kto nie będzie wierzył jak dziecko, z takim pięknym, niewinnym, czystym sercem, ten nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I właśnie to się sprawdza przy okazji tego sakramentu, że to często dzieci przyprowadzają na nowo rodziców, którzy długo nie byli w kościele. Może jak chrzcili to dziecko 10 lat wcześniej, słuchajcie. Więc tutaj ja bardzo się cieszę, że te dzieci chcą iść do tego sakramentu i że często są takimi świadkami wiary dla swoich rodziców, przychodząc właśnie na te spotkania do kościoła, na potem

0: na próby, czy ucząc się tych modlitw. Rodzice często muszą to dziecko odpytać, sami sobie przypominają te prawdy wiary, więc to, jak widzimy, działa w obie strony. Ważne jest ogromnie świadectwo rodziców, ale dzisiaj też to świadectwo dają także dzieci.
1: Księże, a jak to teraz jest ze strojami zwykle? Czy to tak, że ustala się w danej parafii jakiś taki jeden wzór i jedna osoba, no nie wiem, jedna firma powiedzmy, wiadomo, że nie jedna osoba, szyje takie same dla każdej dziewczynki, każdego chłopca, czy jednak tu jest indywidualność? No bo cały czas mamy przed oczami, jeszcze niedawno, kilka lat temu, kiedy no, naprawdę zamiast sukienek komunijnych były sukienki ślubne, były dopinane jakieś welony dziewczynkom do głów i tak dalej. Co ksiądz o tym sądzi?
0: Ja sądzę, że nie sądźcie, ani będziecie sądzeni. Uważam, że Nie możemy właśnie zatracić tego, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby przystrojone było serce dziecka, żeby ono przyszło z przepięknym sercem tego sakramentu. I to są sprawy drugo-trzeciorzędne, prawda, te dodatki. Natomiast sugerujemy, na przykład u nas na parafii tak jest, myślę, że w większości, żeby ten strój był jednolity dla dziewczynek i podobnie jednolity dla chłopców w odpowiednich tam wzorach. I tutaj rzeczywiście stawiamy na jakieś proste kroje alb dla dziewczynek, bez jakichś tam koronek, bo to nie o to chodzi zupełnie. Tutaj najważniejsze jest to, żeby był emblemat, myślę, IHS, Jezus Chrystus Soterius, czyli Zbawiciel, żeby tam dziewczynki właśnie nie myślały, czy jest welonik równo przypięty, czy tam coś, czy torebeczkę ma. No to już są naprawdę tak, uwierzcie mi, mało istotne sprawy, że tutaj nie ma co wydziwiać i powiedzmy szukać piękniejszych krojów czy czegoś. Nie, umówmy się, że to jest naprawdę trzeciorzędna sprawa. I podobnie z chłopcami, nie? To są zazwyczaj jakieś takie spodnie i komża, również z emblematem IHS. I u nas w parafii to jest od kilku lat, to funkcjonuje i rzeczywiście z roku na rok ten wzór jest podobny. Tutaj trudno coś upiększać.
1: A poza tym chyba to też jest dobre z innej racji, bo nie każdego stać na taki piękny strój za kilka tysięcy złotych, więc też no, ta rozbieżność czasami była przeogromna i taka bardzo no, źle wyglądająca, więc dobrze, że chyba w większości parafii już jednak jest to ujednolicone. Księże, biały tydzień, no kiedyś to był, chciałam powiedzieć, obowiązek. No tak, no był obowiązek, ale taki bardzo przyjemny obowiązek. No ja pamiętam, naprawdę pamiętam, że mimo, że to było 100 lat temu, swój biały tydzień, w ogóle pamiętam ten dzień, pamiętam, że miałam krótką sukienkę, nie mogłam tego przeżyć, że jak to niedługa, tak wyszło, trudno. No i potem biały tydzień, z radością się chodziło, naprawdę się biegło każdego dnia na tę mszę świętą, no właśnie w tym stroju, właśnie wszyscy na ulicy też podziwiali, o idzie dziewczynka z pierwszej komunii. No a dzisiaj ja nie wiem, no byłam w zeszłym roku, pamiętam, akurat w naszej parafii, bo tak się składa, że mieszkam w parafii, gdzie ksiądz Dariusz jest wikariuszem. No i no nie, no w ogóle nie ma tych rzędów, żeby dzieci siedziały razem. No gdzieś tam pojedyncze są rozsadzone po całym kościele przy swoich rodzicach. Hello, o co chodzi? To już nie ma tego białego tygodnia jak dawniej?
0: Oczywiście jest biały tydzień, dzieci są zachęcone do tego, żeby codziennie brać udział właśnie we mszy świętej przez cały tydzień. Co więcej, na koniec tego białego tygodnia w tym roku również jest zaplanowana piękna wspólna pielgrzymka. Wszystkie dzieci są zaproszone, to nawet z rodzicami, z babciami, z rodzeństwem.
1: Na pielgrzymkę do dzieci jeżdżą chętnie, tak. To ja wiem. Gdzieś do Częstochowy, nie wiem, do Lichenia, w różne miejsca, w zależności, no, gdzie mieszkamy, tak?
0: Więc jest, oczywiście praktykujemy biały tydzień cały czas, natomiast ja tutaj dostrzegam taki znak czasu, że dzieci są dzisiaj niesamowicie obciążone przerozmaitymi jakimiś dodatkowymi zajęciami, a to korepetycje, a to basen, a to akrobatyka. Wszystko dobrze, bo to rozwija ich zainteresowania, ale no, żeby też nie przegrzać tego tematu, nie? Żeby to dziecko nie było przemęczone, bo no właśnie, bo w tym wszystkim ja myślę, że nawet warto by było przez ten tydzień odpuścić jakieś te zajęcia dodatkowe, żeby to dziecko tak było, wzmocniło się duchowo, bo to jest mu tak samo bardzo, bardzo potrzebne, żeby było silne duchowo i do tego bardzo mocno zachęcam rodziców, żeby naprawdę się ten tydzień, biały tydzień jakoś pięknie razem przeżyć właśnie, przyjść z tym dzieckiem razem do kościoła, więc myślę, no, że to, że tych dzieci nie ma już kompletu niestety na tym białym tygodniu, stopniu wynika z tych obowiązków. Wydaje się, że czasy mamy lepsze, bo mamy samochody, możemy takie dziecko podwieźć. Natomiast, tak jak pani Anetka wspomniała, ja też pamiętam piękny ten czas Białego Tygodnia, kiedy to tabuny dzieci szły razem do kościoła. To były takie roczniki z wyżem oczywiście, gdzie tych dzieci się dużo rodziło. I to były takie pielgrzymki tych dzieci, prawda, codziennie. Z kolegami się szło do tego kościoła. Dzisiaj jest to wszystko tak inaczej załatwiane. Dzieci są podwożone szybko pod drzwi kościoła, do kościoła. Nie ma tego wymiaru takiego świadectwa, tego pięknego obrazka, że dzieci właśnie ciągną do kościoła, że idą, że jest ta procesja, jest ta pielgrzymka, można powiedzieć, do kościoła. No szkoda, no trochę są inne czasy, no ale musimy pracować i działać w tym, co mamy, prawda? Cieszyć się z tego, co mamy.
1: No zgadza się, no tak trochę nie kupuję tego, że no faktycznie, no tak, no są zajęcia, są różnego rodzaju sportowe, nie wiem, muzyka, fortepian, inne akrobatyki i bardzo dobrze, niech dzieci mają zajęcia, szczególnie te sportowe, żeby się ruszały, ale chyba warto na ten tydzień po prostu im odpuścić. No, zachęcić do tego, żeby jednak uczestniczyły. I tak namawiamy nieśmiało was, rodziców, też na to, aby tak uczynić. Księże, ksiądz pamięta, co ksiądz dostał na swoją pierwszą komunię świętą, tak już potem, po uroczystości kościelnej? Albo gdzie była uroczystość? O.
0: Uroczystość była w domu. To były takie czasy, że absolutnie nie było wynajmowanych lokali żadnych w domu. W jakimś takim też nie za dużym gronie, choć ja mam dużą rodzinę, ale pomieściliśmy się, wszyscy byli zadowoleni. No dostałem, to był czas, kiedy się dostawało na przykład magnetofon dwukasetowy i kasetę do słuchania, także to, no tak.
1: Ja dostałam zegarek. No tak. Serio. I chyba go nawet gdzieś mam. Oczywiście już nie chodzi, ale to jest ta pamiątka, ta magia tak, też jakby tego momentu. No zobaczymy, jakie to będą prezenty w tym roku i ile kasy wydamy na uroczystości związane z pierwszą komunią świętą. Moi drodzy, no to teraz była audycja z przedstawicielem właśnie duchownych, natomiast za godzinę zachęcam was też, abyście posłuchali, będę rozmawiała no trochę z innej strony o komuniach, właśnie o tych kosztach. Czy nas na to stać? Ile pieniędzy wydajemy na komunię w tym roku? Czy bierzemy na to pożyczki i zapożyczamy się od banków, od rodzin? Czy jednak nie, czy własnym kosztem? Będę rozmawiała z prezesem zarządu KRD, czyli Krajowego Rejestru Długów. Myślę, że warta też wysłuchania audycja i z tej drugiej strony spojrzymy na ten temat. No a dzisiaj myślę z tej bardzo ważnej strony popatrzyliśmy w tym momencie. Tak jak to powinno, myślę, wyglądać, bo Komunia Święta to przede wszystkim właśnie sakrament.
0: Wydarzenie
1: a dopiero
0: duchowe.
1: Tak jest, a dopiero potem ta cała otoczka, chociaż też jest piękna i nikomu, broń Boże, jej nie odmawiamy, tak? Tylko żeby były proporcje zachowane.
0: Dokładnie.
1: Tyle dzisiaj. Ksiądz Dariusz Snachowski, mistrz Polski, dodam. Mistrz Polski z diecezji kieleckiej, mistrz Polski w futsalu niedawno zakończonym. Gratulacje serdeczne.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki piękne za dzisiejszą audycję.
0: Ale też, jeśli mogę dodać, to przede wszystkim ksiądz, duszpasterz i katecheta. Jeśli mogę zakończyć takim pięknym zdaniem, że najpiękniejszym prezentem komunijnym nie jest to, co dziecko dostaje, ale to, kto do niego przychodzi i co dziecko daje Panu Jezusowi. Swoje czyste serce i piękne.
1: Amen. No amen. Pięknie to wszystko zabrzmiało.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Ksiądz Dariusz Snachowski. Szczęść dzięki Boże. Piękne. Szczęść Boże.
2: Słuchamy reklamy. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
3: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście.
4: Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon.
3: Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama. Tylko w Radiu Fama.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium na dziś. No i co prawda Adele jest młodsza, no ale damy pierwszeństwo tutaj pani, bo właśnie dziś Adele obchodzi swoje urodziny. Przyszła na świat 5 maja 1988 roku w Londynie. Wiemy doskonale, brytyjska piosenkarka, kompozytorka oraz autorka tekstów. Ma na koncie ponad 120 milionów sprzedanych singli. Jest jedną z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. Za swoje projekty muzyczne otrzymała m.in. Oscara, Złoty Glob, 16 nagród Grammy, nagrodę Emmy, 12 statuetek Brit i 18 Billboard Music Awards, a także Fryderyka. W 2011 i 2012 roku amerykański magazyn Billboard uznał Adele artystką roku. W 2012 znalazła się na 5. miejscu plebiscytu na najlepszą kobietę w muzyce przygotowanym przez VH1, a magazyn Time uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. W styczniu 2023 roku znalazła się na liście 200 najlepszych piosenkarzy wszechczasów magazynu Rolling Stone, zajmując 22 miejsce, a więc ma się czym tutaj pochwalić. W 2013 roku wydała utwór Skyfall, który skomponowała, napisała i nagrała na potrzeby filmu oczywiście o przygodach Jamesa Bonda o tym samym tytule. Natomiast w 2015 roku zaprezentowała trzeci album studyjny, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy najczęściej kupowanych płyt na najważniejszych rynkach muzycznych oraz ustanowił nowe rekordy sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pierwszym singlem z płyty została piosenka Hello, która zadebiutowała na szczycie list przebojów w wielu krajach. No i została pierwszym utworem w historii amerykańskiego rynku muzycznego, który został sprzedany w ponad milionowym nakładzie w ciągu tygodnia od premiery. Tak więc właśnie teraz na naszej antenie urodzinowo Adele i Hello.

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Młody, aktywny, kulturalny. Mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również. Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów. To czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w życiu. I mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
4: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3-majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104,1 FM.

No i słusznie się domyślacie, iż także dziś swoje urodziny obchodzi inna, wielka, brytyjska także gwiazda, a jest nią Craig Ashley David, który przyszedł na świat także 5 maja, tyleże 1981 roku. Zgodnie z danymi sprzedał ponad 13 milionów albumów na całym świecie. W 2007 roku wydał album pod tytułem Trust Me, który promował singlem Hot Stuff oraz piosenką This Is The Girl, którą stworzył przy współpracy z raperem Kano. Album nie odniósł takiej popularności jak poprzednie, ale również znalazł sympatyków na całym świecie, sprzedano go w ponad 300 tysiącach sztuk, dzięki czemu zyskał status złotej płyty w Wielkiej Brytanii i Japonii. W 2008 roku wydał swoją pierwszą kompilację, na której umieścił największe przeboje z poprzednich płyt, a także trzy premierowe utwory. Album został sprzedany w ilości ponad 150 tysięcy sztuk oraz uzyskał status srebrnej płyty Wielkiej Brytanii. Natomiast jego debiutancki album pod tytułem Born to Do It, za którego produkcję odpowiadał Mark Hill, cieszył się popularnością w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach. Sprzedał się łącznie w nakładzie 7 milionów egzemplarzy na świecie, zdobywając wielokrotnie status platyny w ponad 20 krajach. No i teraz oczywiście przed nami nie kto inny, a Craig David.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Ruszamy na lokalne drogi i jak się okazuje, według naszych map w Żyrardowie i w bliskiej okolicy nie ma problemów na trasie i bardzo dobrze. Jedynie coraz więcej samochodów pojawia się na 1 maja i Mireckiego, ale to nie powinno nikogo dziwić, prawda? Zaglądamy teraz do Wiskitek, tutaj bez problemów. W Mszczonowie podobnie. Jedynie coraz więcej samochodów pojawia się przy wjeździe na S8, a w Wiskitkach na Węźle przy wjeździe na autostradę A2. W Grodzisku Mazowieckim, no tutaj standard, korki w centrum, na Okulickiego, na Królewskiej, na Sienkiewicza, Matejki, a także na 3 maja. Teraz Błonie i korki na Grodziskiej w okolicach przyjazdu kolejowego, a także na Targowej, na Sochaczewskiej, na Modlińskiej i na Lesznowskiej.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.
4: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartycka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
5: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
6: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
5: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
4: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystości propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
7: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
4: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
8: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
9: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
4: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
10: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
4: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy. Wtorek z deszczowymi chmurami jedynie na północy i na zachodzie, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, około 20 w zachodnich regionach, najcieplej do 28 na Dolnym Śląsku.

Wtorek w kalendarzu na naszej antenie, oczywiście niesłychanie pogodne granie już tylko do 14. A piąty dzień maja, 125 dzień tego roku, Sylwester za dni 240, a astronomiczną wiosnę będziemy żegnać za dni 46. Dzisiejszy potrwa 15 godzin 10 minut, bowiem słońce z nami od 4.58 do 28. Do tego najdłuższego dnia w roku brakuje nam godzinki 37 minut. No i imieniny dziś u Ireny, Waldemara, Piusa, Itych, Hilarego i Teodora. Gorące życzenia ślemy także do wszystkich dzisiejszych jubilatów, no i w ogóle świętujących. No i przed nami ostatnia już niespełna właściwie godzinka niesłychanie pogodnego grania na dziś.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże Twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla Twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Aneta Czaban, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. No, w poprzedniej godzinie naszego programu rozmawialiśmy o pierwszej Komunii Świętej, rozmawialiśmy z księdzem, czyli no, wydawać by się mogło z osobą najbardziej kompetentną do tego. Ksiądz Dariusz Snochowski tutaj poopowiadał nam, czym jest ten sakrament, aczkolwiek również no, nie da się uniknąć innych kwestii i one też już zostały poruszone w tamtej audycji, ale tak jak Wam zapowiadałam, tym razem inny gość, który myślę, że też w bardzo ciekawy sposób przedstawi nam temat pierwszych komunii świętych, czyli coś, co właśnie teraz się dzieje, co właśnie się rozpoczęło. Cały maj, chociaż już w kwietniu pewne komunie też miały miejsce w niektórych parafiach i w czerwcu też one będą. No tak to się właśnie dzieje. A dziś w audycji o wydatkach Polaków na pierwszą komunię swoich dzieci. Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej zlecił badania pod hasłem Pierwsza Komunia 2026 – oczekiwania i wydatki. I o tym dzisiaj z naszym gościem Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie, witam panią, witam państwa.
1: To zanim zaczniemy tutaj opowiadać, ile to kasy wydajemy na te komunie, albo ile się musimy zapożyczać ewentualnie, przypomnijmy jednak najpierw naszym słuchaczom, no właśnie, czym jest Krajowy Rejestr Długów, co to za instytucja, czym się zajmuje i czym po prostu jest dla takich przeciętnych mieszkańców naszego kraju.
2: Krajowy Rejestr Długów to Biuro Informacji Gospodarczej, czyli instytucja, która gromadzi, udostępnia informacje o zobowiązaniach finansowych. Mówiąc prościej, pokazujemy, czy konsumenci i firmy regulują swoje płatności w terminie. Dla przedsiębiorców jesteśmy narzędziem, które pomaga sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta, zanim podpisze się umowę albo wykona usługę. Dla konsumentów z kolei miejsce, w którym można sprawdzić, czy nie ma się wpisu o zaległym zobowiązaniu, no, ale też lepiej zrozumieć pozwala, jak ważna jest terminowa spłata rachunków, rat czy innych należności. Powiem, że jesteśmy rejestrem informacji gospodarczych. Naszą rolą jest porządkowanie informacji o płatnościach i wspieranie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, tak żeby zarówno firmy, jak i konsumenci mogli podejmować bardziej świadome decyzje finansowe.
1: No tak to już zwykle jest i to już od dawna, odkąd pamiętam, że na hasło no właśnie KRD, a jeszcze bardziej BIK, to po prostu wszyscy truchleli. Wszystko, byle się tylko tam nie znaleźć. To tak trochę działa chyba.
2: No troszkę tak.
1: Niestety. No ale no właśnie. Musimy robić wszystko, żeby tak się po prostu, moi drodzy, nie stało i wtedy nie będzie żadnych powodów do obaw. Panie prezesie, a czy mam jakieś najnowsze dane odnośnie bieżącego zadłużenia Polaków, na przykład z uwzględnieniem płci czy też wieku?
2: Tak, mamy takie badania. Polacy mają obecnie ponad 40 miliardów złotych zaległości. Liczba dłużników zbliża się do 2 milionów osób. Średnie zadłużenie sięga w tej chwili 21 tysięcy złotych. Natomiast najwięcej do spłaty mają konsumenci między 46 a 55 rokiem życia. To ponad 13 miliardów złotych. Tuż za nimi są osoby w wieku między 36 a 45 lat. I tutaj ta kwota należnych zwrotów wynosi 11 miliardów złotych. W naszym rejestrze dominują jednak mężczyźni, których obarcza 3/4 kwoty całego zadłużenia, czyli ponad 30 miliardów złotych.
1: Brzmi naprawdę, tak, no, chciałam powiedzieć, imponująco,

0: co składa się na koszty takiej uroczystości i z czym konkretnie te wydatki są zwykle związane?
1: No tak, pierwsza komunia święta to dziś nie tylko uroczystość religijna i rodzinne spotkanie, no ale też całkiem duże przedsięwzięcie organizacyjne. Koszty obejmują kilka elementów. Po pierwsze, wszystko, co jest związane z samym udziałem dziecka w uroczystości, wpłata na tak zwany dar ołtarza, strój, no, buty, dodatki, czasem nawet fryzjer, a druga część to przyjęcie. I tutaj koszty potrafią bardzo szybko rosnąć, bo mamy salę albo restaurację, jedzenie, no, port, dekoracje, często fotografa, czasem animatora albo nawet dodatkowe atrakcje dla dzieci. Jeżeli przyjeżdża rodzina z daleka, a nie ma miejsca w mieszkaniu, no to dochodzą jeszcze koszty noclegów. Dlatego z pozoru no, jedno rodzinne wydarzenie może zmienić się w wydatek liczony już nie w setkach, ale w tysiącach złotych. I właśnie to chcieliśmy sprawdzić w naszym badaniu. Jak rodzice podchodzą do tych kosztów i czy są gotowi się na nie zapożyczyć.
0: A co pokazują badania, gdzie najchętniej Polacy organizują te uroczystości i na ile wcześniej to planują?
1: Z naszego badania i obserwacji rynku wynika, że rodzice najczęściej rozważają trzy warianty. Przyjęcie w domu, wynajętą salę albo restaurację. Tutaj wybór zależy oczywiście od liczby gości, możliwości finansowych i tego, jak wystawna ma być uroczystość. Widać natomiast wyraźnie, że rodzice nie zostawiają tego na ostatnią chwilę. Sale czy restauracje potrafią rezerwować nawet z rocznym wyprzedzeniem. No a to pokazuje, że komunia jest dziś planowana jako spore przedsięwzięcie. Ma być odpowiednie miejsce, dobre jedzenie, oprawa, zdjęcia, dekoracje. Więc sam fakt rezerwowania lokali z tak dużym wyprzedzeniem pokazuje, że dla wielu rodzin komunia to wydarzenie bardzo absorbujące organizacyjnie, ale i finansowo.
0: Nawet wczoraj dokładnie widziałam w jednym z postów na Facebooku, napisała jedna pani od nas, z naszego miasta, chciałabym zarezerwować komunię salę restauracyjną na 2028 rok. Co mi polecacie? Także to już 2 lata do przodu w tej chwili. Naprawdę, no czasami mamy wrażenie, że to chyba galopuje już zbyt mocno, no ale widocznie inaczej sobie czasami nie wyobrażamy. No właśnie, to teraz powiedzmy, panie prezesie, jak Polacy wyobrażają sobie to wydarzenie. Czy tak jak mówię, wystawnie, na bogato, czy raczej skromnie? No i główne pytanie, czy nas stać na wystawne komunie?
1: No tak. Większość rodziców chciałaby, żeby ta uroczystość miała bardzo elegancką oprawę. Z naszego badania wynika, że około 6 na 10 rodziców zależy na wystawnej komunii. Jak wspomniałem, z dobrym jedzeniem, dekoracjami i dodatkowymi atrakcjami, czyli te oczekiwania są dość wysokie. Ale jednocześnie nie widać pełnej beztroski finansowej, bo około 3 na 4 rodziców deklaruje, że stać ich na zorganizowanie takiej okazałej komunii bez pożyczania pieniędzy. Trzeba jednak dodać, że duża część ich mówi raczej tak, a nie zdecydowanie tak, więc ten komfort nie zawsze jest taki pełny. Dla mnie najważniejszy sygnał jest taki. Rodzice chcą zrobić dziecku ładną uroczystość, ale część z nich potrafi powiedzieć stop. To trzeci badany woli zorganizować skromniejsze przyjęcie niż ma się zapożyczać. No i to jest rozsądne podejście. Komunia ma przede wszystkim wymiar religijny i rodzinny, a nie powinna być takim początkiem finansowych kłopotów.
0: No ale coraz częściej niestety o tym zapominamy. No właśnie, a czy koszty tej uroczystości pokrywamy zwykle sami z naszych bieżących dochodów? A może jednak oszczędzamy na ten cel przez długie miesiące, a nawet lata, albo sięgamy po pożyczki? Jak przedstawiają się z kolei te wyniki procentowo?
1: No, badanie nasze pokazuje, że spora część rodziców finansuje komunię z własnych środków, z bieżących dochodów albo wcześniej odłożonych pieniędzy. Ale jest też grupa, dla której taki wydatek jest zbyt dużym obciążeniem. Około 17% badanych przyznaje, że bez wsparcia finansowego nie jest w stanie urządzić komunii z taką odpowiednią oprawą. Jednocześnie 33% mówi, wolę zrobić skromniej niż brać pożyczkę. No, to pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Z jednej strony presja społeczna i oczekiwania są wysokie, ale z drugiej wielu rodziców jednak liczy pieniądze i nie chce finansować jednego dnia kosztem wielu miesięcy

0: mniejszego zaciskania pasa.
1: To teraz uwaga. Padną konkretne kwoty, moi drodzy. Ile pieniędzy Polacy zamierzają w tym roku wydać na tę uroczystość? Jakiego rzędu są to kwoty? Jak to się też rozkłada w tych wynikach Państwa badania?
0: No, najczęściej mówimy o kwotach od 5 do 10 tysięcy złotych. Taki budżet wskazuje mniej więcej połowa rodziców. No to jest obecnie taki najpopularniejszy przedział. Mniej więcej co czwarty rodzic planuje wydać od 3 do 5 tysięcy złotych. Co szósty zakłada budżet od 1,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych, ale jest grupa, która planuje wydać ponad 10 tysięcy złotych i to jest około 8% badanych. Jeśli spojrzymy na to szerzej, niemal co druga rodzina zakłada, że komunia będzie kosztować co najmniej 5 tysięcy złotych. To pokazuje, że dla wielu domów, dla wielu domowych budżetów nie jest to drobny wydatek, jest to poważna pozycja finansowa, no, którą trzeba wcześniej zaplanować.
1: A jeśli już pożyczamy, to od kogo najczęściej?
0: Jeżeli rodzice decydują się na pożyczanie pieniędzy, to najczęściej wskazują na bank. Na drugim miejscu jest rodzina albo znajomi. Rzadziej pojawia się tutaj firma pożyczkowa. Ale warto dodać, że badani mogli wskazać więcej niż jedno źródło finansowania, czyli w praktyce może to być tak, że ktoś część pieniędzy ma z własnych oszczędności, część pożycza od bliskich, a część finansuje kredytem. Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego najważniejsze jest jednak nie samo źródło pożyczki, tylko to, czy po komunii rodzina nadal będzie w stanie normalnie regulować rachunki, raty, no i oczywiście codzienne wydatki.
1: Otóż to, i tutaj też kolejne pytanie się jakby rodzi, czy zdarza się tak często, że pożyczamy jednak za wszelką cenę, aby zrobić jak najbardziej pokazową, krótko mówiąc, uroczystość, no a potem właśnie, ups, zapominamy, że trzeba oddać, albo po prostu nasz budżet no, nie wytrzymuje kompletnie później kosztów spłaty tego długu, czy tak się też zdarza, jak wynika z Państwa obserwacji?
0: Na podstawie tego badania nie powiedziałbym, że Polacy masowo pożyczają za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie, widać pewien rozsądek. Owszem, większość rodziców, czy większości rodziców zależy na takiej eleganckiej oprawie, ale co trzeci woli ograniczyć skalę przyjęcia niż się zadłużać. Natomiast ryzyko oczywiście istnieje. Jeżeli rodzina nie ma żadnej poduszki finansowej, a bierze pożyczkę tylko po to, żeby sprostać oczekiwaniom otoczenia, no to po uroczystości może się pojawić pewien problem. Nie chodzi o to, że ktoś celowo nie odda pieniędzy, bo częściej wygląda to tak, że budżet domowy po prostu nie wytrzymuje kolejnego zobowiązania. Dochodzą raty, czynsz, rachunki, zakupy, inne kredyty, i nagle nawet niewielka rata zaczyna ciążyć. Dlatego zawsze warto zadać sobie bardzo proste pytanie. Czy za 3, 6 albo 9 miesięcy ta decyzja nadal będzie dla nas bezpieczna finansowo? Jeśli odpowiedź brzmi nie wiem, no to lepiej zmniejszyć skalę uroczystości.
1: Jak najbardziej. No i myślę, że tutaj warto też podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę, jakby pan podsumował ten temat. Czy Polacy w tym roku działają w tej kwestii na zasadzie zastaw się, a postaw się? Czy jednak zachowują umiar, rozsądek i jak to się też ma do badań z poprzednich lat? Jestem ciekawa, o ile państwo macie takie dane porównawcze.
0: Powiedziałbym, że jesteśmy gdzieś po środku, ale z wyraźnym przepływem w stronę rozsądku. Z jednej strony rodzice mają duże oczekiwania i widać to w kwotach, z drugiej strony nie widzimy masowego podejścia zastaw się, a postaw się. Co ciekawe, podobny wynik widzieliśmy już w naszym badaniu z 2022 roku. Wtedy 35% rodziców deklarowało, że woli zrobić skromniejszą uroczystość niż się zadłużyć. Teraz mamy 33%, więc ten ostrożny sposób myślenia nadal jest silny. To szczególnie ważne, bo koszty usług nadal rosną. Według danych GUS ceny usług w marcu 2026 roku były o 5% wyższe niż rok wcześniej, a restauracje i zakwaterowanie także zdrożały o prawie 5%. A to są dokładnie te kategorie, które przy organizacji komunii mają duże znaczenie. Moje podsumowanie byłoby takie. Polacy chcą pięknej komunii, ale coraz częściej rozumieją, że nie musi to oznaczać wydatków ponad stan. No i to jest dobra wiadomość.
1: Bardzo pięknie to brzmi, naprawdę. To taka dobre zakończenie tej naszej audycji, myślę, bo spodziewałam się, że jednak tu będą inne dane w tej kwestii, ale jeżeli wykazujemy rozsądek, no to całe szczęście, bo przecież tak naprawdę i tak będzie pięknie, i tak przyjadą goście, i tak dziecko dostanie prezenty. No a czy wydamy te 5000 jeszcze więcej na dodatkowe atrakcje, to czy to jest aż taka potrzeba? Chyba nie, tak mnie się wydaje. A potem lepiej tych problemów nie mieć właśnie z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej. Nikt tam się przecież nie chce negatywnie znaleźć. Pamiętajcie o tym. Panie prezesie, bardzo dziękuję serdecznie za znaleziony czas dla słuchaczy Radia Fama, no i za te wszystkie cenne informacje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, był naszym gościem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
2: Słuchamy reklamy.
3: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: W naszej kartce z kalendarza dziś tylko jedno przysłowie. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. No mówiąc szczerze, nie obserwowałam, jeżeli macie gdzieś w okolicy żołędzie, no to sprawdźcie. Dziś w centrum, na południu i południowym wschodzie jeszcze bardzo ciepło, do 29 stopni, tam sporo słońca. Na ziemi łódzkiej, na Mazowszu będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Natomiast cały zachód i północ z ciemnymi chmurami i opadami deszczu, tam około 13-14 stopni. Jutro w dalszym ciągu na zachodzie i na północy ciemne chmury. Ten front deszczowy przesunie się aż na ziemię łódzką i na Mazowsze. Po 10 stopni na północy, 12 stopni na zachodzie, do 13 stopni w Kujawsko-Pomorskiem i Wielkopolsce. Ziemia łódzka to 17 stopni, Mazowsze 19, a południowy wschód wraz z ziemią świętokrzyską do 22-23 miejscami stopni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale zdecydowanie będzie także więcej słońca. Czwartek już deszczowy w całym kraju, 12 stopni na północy do 15 stopni na zachodzie, około 14-16 stopni w centrum, nieco cieplej na południowym wschodzie, tam od 18 do 22 stopni. W piątek przyjaśnienia na zachodzie i na południu kraju, na ziemi świętokrzyskiej i na północy jeszcze będą potrzebne parasole, poza tym sporo ciemnych chmur, ale bez opadów, temperatury maksymalne do 18 stopni. Natomiast weekend zdecydowanie przyjemniejszy, ze słońcem, no i z temperaturami do 22 stopni.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Chcę i działam. Startuje projekt dla młodych liderów. Dworzec kolejowy w Żyrardowie przejdzie gruntowną modernizację. W tym serwisie również. Przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Rusza nowa edycja programu Chcę i działam, szkoły liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs, tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów. Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafi na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie. Środki przyznało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku z lat 20. XX wieku i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Są to, powiedziałbym, wieloletnie zabiegi ze strony miasta, aby budynek dworca poddać kompleksowej rewitalizacji, kompleksowemu remontowi. I ta wiadomość pochodząca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparciu finansowym tej inwestycji w kwocie prawie 25 milionów złotych, jest to wsparcie unijne, jest dla nas wszystkich, mieszkańców, dla odwiedzających nas gości, jest wiadomością bardzo dobrą, bo to znaczy, że ten remont się fizycznie rozpocznie. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem w PKP, a mam stały kontakt, ponieważ od początku uczestniczyliśmy w opracowanej koncepcji remontu, potem w pracach projektowych. Jeśli chodzi o budynek dworca, przypomnę, że jest to budynek zabytkowy, wymagający również zgody i decyzji konserwatora zabytków, więc miasto aktywnie tutaj uczestniczyło od początku w tych przygotowaniach do tych dużych prac remontowych. Zgodnie z tymi informacjami, które nam przekazało PKP, w tym roku ma być wybrany wykonawca i być może również zostanie jeszcze wprowadzony na plac budowy, a cały remont ma się zakończyć w roku 2028. Dodatkowym elementem, gdzie mówimy tutaj o współpracy miasta Żyrardowa z PKP SA, to jest kwestia przejęcia tego obiektu do zarządzania przez miasto. Mamy przecież wyspecjalizowaną w tym zakresie spółkę miejską. To zarządzanie niewątpliwie z punktu widzenia korzystania z tego obiektu przez mieszkańców byłoby kapitalną sprawą, gdyż moglibyśmy bardzo szybko, będąc tu na miejscu, reagować na wszystkie zjawiska związane z tak zwaną bieżącą konserwacją czy bieżącym utrzymaniem tego obiektu. Ja cały czas również deklaruję, że jesteśmy gotowi w ramach stosownych porozumień przyjąć również konserwację dźwigów osobowych na terenie dworca ze względu na dobro naszych mieszkańców. Cieszę się ogromnie z tej informacji, że te wieloletnie zabiegi z mojej strony, ze strony Urzędu Miasta, kończą się dobrą perspektywą i w stosunkowo krótkim czasie ten dworzec jako obiekt zabytkowy z jednej strony stanie się perłą architektury w Żyrardowie, ale jednocześnie w tym dworcu będą nadane takie funkcje na miarę XXI wieku.
0: W ramach remontu odnowiony zostanie między innymi dach, elewacja i wnętrza, a obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą także otoczenie stacji, w tym plac Józefa Piłsudskiego i część ulicy POW.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16:00 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19:00 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
4: Radio Fama 104.1 FM.
5: 5 maja 1997 roku ukazał się 10. solowy album Paula McCartneya zatytułowany Flaming Pie. Znany przede wszystkim oczywiście jako członek grupy The Beatles, która sprzedała najwięcej płyt spośród wszystkich zespołów w historii. Angielski kompozytor, multiinstrumentalista i piosenkarz, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, wpisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako muzyk i kompozytor, który osiągnął największy sukces w historii muzyki dzięki ponad 60 złotym płytom i setkom milionów sprzedanych płyt. Jest zdobywcą wielu nagród, został także uznany za jednego ze 100 żyjących geniuszy na podstawie e-mailowego sondażu. Dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1988 roku wraz z The Beatles i w 1999 roku jako artysta solowy. Tak więc teraz przed nami właśnie Paul McCartney.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
2: Brum, brum, brum. Dźwięki samochodu oznaczają, że wyjeżdżamy na lokalne drogi i stajemy w korku w Grodzisku Mazowieckim. Na generała Okulickiego postoimy również na Królewskiej, na Bałtyckiej, sznur samochodów, również na Żyrardowskiej, Sienkiewicza, a także na Teligi. Zaglądamy do pobliskiego Milanówka. Tutaj sporo samochodów na Warszawskiej, ale to jedyna ulica, która może sprawić wam problemy. Nogi z gazu nie zdejmiecie raczej w Brwinowie, chyba że tak wskazują znaki. Pamiętajcie, jeździmy przepisowo. Autostrada A2 i S8 bez problemów poruszają się w obu kierunkach. W Błoniu stoi ulica Targowa, standard, a w Sochaczewie sporo samochodów na Alei 600-lecia oraz na ulicy Warszawskiej. Jeśli chodzi o nasz Żyrardów, to tutaj wzmaga się ruch na ulicy 1 Maja i ulicy Emireckiego. Reszta dróg raczej przejezdna, ale też spokojnie, na pewno dotrzecie wszędzie na czas.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor wiadomości drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Żyrarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na cenę żywności. Matura z matematyki napisana. Jutro język obcy. Dorota Werdecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada ciśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
2: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
3: i będzie dalej tanie.
2: Będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: Ale w sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia. Deszczowych chmur można się dziś spodziewać się przede wszystkim na północy i na zachodzie. Od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury mogą również przejść burze. Najchłodniej dziś na północy maksymalnie 15 stopni, około 20 na zachodzie, do 28 na Dolnym Śląsku.
10: Radio Fama 104.1 FM.
11: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żelardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
12: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
13: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-54-55.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Wtorek, 5 maja, minęła 14, a skoro tak, to zaczynamy program w dobrym tonie. Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Anna Jurksztowicz, to właśnie ona między innymi ma dzisiaj swoje urodziny. To teraz od Ani dla nas wszystkich zabłyśnie diamentowy kolczyk. A ja się nazywam Aneta Czaban, witam Was pięknie, jesteśmy razem do 18.

0: Słuchamy reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 12:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
4: Raise that goodbye. Spread them well. Around the world.

5 maja to Dzień Europy. Choć wielu z nas uwielbia amerykańskie filmy, japońskie samochody albo brazylijskich piłkarzy, to pewnie największą dumę odczuwa z tego, że mieszka w Europie. To kontynent, który ma wspaniałe tradycje i historię. Europa ma swoje święto, które celebrowane jest 5 lub 9 maja. Data ta zależy od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej. Jeśli tak, wtedy obchodzi go oficjalnie 9 maja. Natomiast kraje należące do Rady Europy, ale nie będące członkiem wspólnoty, świętują kilka dni wcześniej. To oczywiście wszystkich mieszkańców Europy pozdrawiamy, no i wszystkich fanów tego naszego kontynentu. To może teraz właśnie grupa, która nazywa się nomen omen Europa, czyli Europe, prosto ze Szwecji oczywiście, i It's the Final Countdown.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec. Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Deszczowy i chłodny front wkracza dzisiaj do naszego kraju od zachodu i obejmie zachód Polski, a także północ. Na Pomorzu tylko 15 stopni i przydadzą się porządne parasole. W centrum wręcz przeciwnie, cały czas dużo słońca i bardzo ciepło, jeszcze nawet 28-29 stopni. Niewykluczone jednak, że na przykład późnym popołudniem czy wieczorem zdarzą się także i burze tutaj. Jutro deszcz obejmie już niemal cały nasz kraj. Gdzieniegdzie będzie padać bardziej intensywnie, na przykład tak jak na północy, mocno deszczowo także i na Mazowszu, a przelotne opady deszczu na ziemi łódzkiej oraz świętokrzyskiej. I uwaga, na północy kraju tylko zaledwie 9-10 stopni, a w centrum jeszcze od 22 do 25. W czwartek już tak w bardziej wyrównany sposób będą termometry wskazywać temperaturę, bo od 12 do 18 stopni, a na ziemi świętokrzyskiej jeszcze nadal 20, ale z kolei w centrum mocno deszczowo, na północy więcej rozpogodzeń. W piątek raczej już bez deszczu, a może przelotny, na przykład w okolicach Kielc, i temperatura zdecydowanie chłodniejsza od 12 do 17-18 stopni.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: coraz dłużej przebywamy na zwolnieniach lekarskich. Matury 2026, dziś królowa nauk, matematyka. W tym serwisie również korekta rozkładów jazdy autobusów.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Okazuje się, że z roku na rok coraz dłużej przebywamy na L4, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
2: Chorujemy częściej i coraz dłużej, a absencja chorobowa jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym sezonowo. W 2025 roku do rejestru zaświadczeń lekarskich trafiło ponad 27 milionów zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W sumie dały one ponad 290 milionów dni absencji chorobowej, zarówno z tytułu choroby własnej, jak i z tytułu opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS-ie. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano 0,5 miliona dni absencji chorobowej więcej. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, wystawionych zostało prawie 10 milionów zaświadczeń z tytułu choroby własnej do 5 dni.
0: Najczęściej pracownicy byli nieobecni z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Na kolejnych miejscach znalazły się choroby układu oddechowego oraz urazy i zatrucia. Coraz wyraźniej rośnie jednak udział problemów psychicznych. Wśród ich przyczyn wskazuje się m.in. przewlekły stres, przeciążenie obowiązkami, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz pogarszające się relacje w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się też o wypaleniu zawodowym, które staje się jednym z istotnych powodów dłuższych nieobecności. Dzisiaj punktualnie o godzinie 9 maturzyści otworzyli swoje arkusze z matematyki. Aby zdać, potrzebują przekroczyć próg 30%, ale im wyższy wynik, tym lepsza szansa na wymarzone studia. O tym, ilu maturzystów w tym roku podejdzie do egzaminów w Czerwoniaku, mówi dyrektorka Agnieszka Przyjankowska.
3: Mamy ponad 160 maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu. Ponad 1400 egzaminów, jeżeli byśmy liczyli pojedyncze, przed nami. Także czeka nas duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że spokojnie przebiegać będą zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, a w lipcu będziemy mogli gratulować naszym absolwentom świetnych wyników na egzaminie i życzyć im sukcesów na dalszą drogę. Życia.
0: Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Uwaga mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej w Żyrardowie. Wprowadzone zostały zmiany w rozkładach jazdy autobusów. Zmiana dotyczy linii numer 0 kursującej z osiedla Żeromskiego. Linia obsługuje teraz połączenie do stacji PKP, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd do dworca kolejowego. Dodatkowo przywrócone zostały kursowanie autobusów na ulicy Legionów Polskich. W ramach zmian przewidziano także dwa nowe przystanki na tej ulicy, co ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronach internetowych operatora oraz Związku Powiatowo-Gminnego ŻPA. Linki znaleźć można także na zrardow.pl.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
2: Sytuacja na drogach bez zmian, a nawet trochę gorsza niż przed godziną. W Żyrardowie wzmaga się ruch na 1 maja. Teraz już naprawdę sporo samochodów na nią wyjechało. Podobnie dzieje się na Mireckiego i na Żeromskiego oraz na skrzyżowaniu Jaktorowskiej z Mickiewicza. Zaglądamy do Wiskitek i do Mszczonowa. Tutaj w samych miastach bez problemu. Gorzej na węzłach i na dojazdach do autostrady A2 czy do krajowej S8. Sama jazda po tychże trasach bezproblemowa to na pewno może cieszyć. Nie cieszy natomiast sytuacja w Grodzisku Mazowieckim, gdzie korki na generała Okulickiego, na Nadarzyńskiej, również postoicie na Królewskiej, na Sienkiewicza, a także nogę z gazu zdejmiecie na Bałtyckiej, Żyrardowskiej i na Montwiła. W pobliskim Milanówku wzmożony ruch na Marszałka Piłsudskiego, we Brwinowie bez utrudnień, natomiast w Błoniu w dalszym ciągu korek na Targowej.
0: Bezpiecznej podróży życzy Jaktorowska Autocentrum Żyrardów. Sponsor Wiadomości Drogowych. Ulica Jaktorowska 28.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Largo. Garnitury męskie, komunijne, koszule i dodatki. Żyrardów de Girarda 5.
3: Radio Fama 104.1 FM.

0: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Wardycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już 3. wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
4: Czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
3: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
0: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
0: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy. Dziś jeszcze głównie na północy i na zachodzie może przelotnie padać deszcz w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury. Mogą się pojawić burze. Jutro najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach jutro od 10 stopni na północy, 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
7: Radio Fama 104.1 FM. Ja się

Na zegarze po 15 rozpoczynamy kolejną godzinę popołudnia z Radiem Fama programu W Dobrym Tonie. Mamy wtorek, 5 maja. Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora, najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. W 1942 roku, właśnie 5 maja, urodziła się Tammy Wynette, amerykańska piosenkarka nazywana pierwszą damą muzyki country. Jej na pewno największy przebój to Stand By Your Man. No i teraz pozwólcie, że go dla Was zagramy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Audycja Co słychać w powiecie żyrardowskim. Pan starosta Andrzej Wilk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Fama.
1: Panie starosto, takie informacje do nas dotarły, że podobno musi pan sobie wyrobić paszport.
2: Rzeczywiście paszport jest terminowy. Mój był terminowy i minął. I tak mi się, pani redaktor, szanowni państwo, nie chciało jechać ani do Pruszkowa, ani do Skierniewic, ani do Warszawy, że postanowiłem, że ambicją moją będzie wyrobienie paszportu w Żyrardowie. I to się uda. To się uda, a tak poważnie mówiąc, rzeczywiście zabiegaliśmy tu wszyscy w powiecie, ale także z prezydentem miasta Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim, żeby taki punkt na mapie powiatu i miasta Żyrardowa zaistniał jako punkt paszportowy. Temat niezwykle trudny organizacyjnie, bo czasami wydaje się, że to będą dwa stanowiska pracy i całe zamieszanie. Natomiast dla rozjaśnienia sytuacji powiem, że to są poważne umowy między powiatem a województwem. Kolejna umowa między powiatem a miastem. Szkolenie pracowników, dostosowanie specjalnych sprzętów do wymogów wojewódzkich, spore inwestycje i szkolenie pracowników, dedykowanie pracowników, wyrabianie specjalnych umów, więc jest, nie chcę mówić o szczegółach, żeby nie zanudzać, ale jest to dość trudny proces, ale on był uwarunkowany tym, że także musi być dobra wola zarówno służb wojewódzkich, ale także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co też nie jest łatwe, bo wszyscy liczymy zarówno tematy organizacyjne, jak i kosztowe, jeżeli chodzi o pieniądz publiczny. Natomiast po dość długich miesiącach rozmów i współpracy umowa została podpisana. Ja sygnalizowałem nieraz wcześniej, że już jest zielone światło, ale czekałem do końca, żeby mieć kropkę nad i przysłowową, to znaczy umowę z panem wojewodą. Umowa jest, podpisaliśmy nawet wspólnie z panią Ewą. Mamy na to dowody. Wszystkie prace organizacyjne zakończone i praktycznie od 4 maja będzie można korzystać z punktu paszportowego, który będzie, to się nazywa terenowy punkt paszportowy, który wspólnie zadecydowaliśmy z prezydentem miasta Żyrardowa, że na dzień dzisiejszy będzie w kantorze, w urzędzie miasta. Więc mnie to osobiście bardzo cieszy. Naprawdę duży sukces. Myślę, że to ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy, jak wygląda wyrabianie paszportów. To czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, o którym zawsze dużo mówię, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w Żyrardowie i mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że dopięliśmy, wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty. Więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
1: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców całego powiatu, ale mamy więcej takich dobrych wiadomości. Ja taki mam takie spostrzeżenie, że pamiętam, kiedy mówiono, że nie ma możliwości, żeby w Żyrardowie był Wydział Paszportów, po prostu nie da się tego zrobić. Też takie głosy były od budowy drogi przez działki, no a tutaj mamy nowe informacje.
2: Rzeczywiście, praca w samorządzie, ja zawsze powtarzam, że ma taką dobrą stronę, że jeżeli możemy coś wymyśleć, uzgodnić i z radnymi, i z mieszkańcami, bo konsultacje społeczne to jest dzisiaj rzecz normalna, ale także znaleźć finansowanie i zrealizować, to niezwykle daje dużą satysfakcję. Każda inwestycja, nie tylko duża, ale także mała. Natomiast rzeczywiście inwestycja drogowa Żyrardów, działki, Wiskitki to najdroższa nasza inwestycja drogowa i jak ja to mówię w cudzysłowie, cudzysłowie najdroższa nasza droga, tak? Z różnych powodów, przede wszystkim, że idzie przez ujęcie wody, tak naprawdę przez obszar chroniony naszego ujęcia wody na Sokulu, stąd też dodatkowe zabezpieczenia, szczególne odwodnienia, bardzo duża praca związana z infrastrukturą i to kosztuje. Natomiast udało się znaleźć dofinansowanie ze środków europejskich. Udało się także przy dobrej współpracy z panem burmistrzem gminy Wiskitek Rafałem Miturą, bo współpracujemy to na bieżąco. Jest to taka mini obwodnica, jak my to nazywamy, na aglomeracji żardowsko-wiskitek.

0: marek dużych, ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. Mnie to osobiście bardzo cieszy, że widać już koniec, widać to zielone światełko w tunelu, bo a wylewanie asfaltu to ostatni akcent, ale to od razu widać i myślę, że już w niedługim czasie mieszkańcy będą mogli dużo bezpieczniej, dużo szybciej, zachowując odpowiednią prędkość, o którą proszę, dojechać z Żardowa przez Działki do Wiskitek i to jest ogromna satysfakcja nie tylko dla mnie, dla całego zarządu powiatu, ale dla wszystkich, którzy biorą w tym udział, bo brało także bardzo szereg ludzi dobrej woli. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja zawsze serdecznie dziękuję za współpracę Urzędowi Marszałkowskiemu, zarówno z panem marszałkiem Adamem Struzikiem, jak i panem marszałkiem Wiesławem Roboszukiem, bo to są nasi bieżący, codzienni rozmówcy, więc serdecznie za to wielkie ukłony, za zrozumienie tej potrzeby naszej drogi.
1: Panie starosto, to jeszcze, skoro mówimy o takich drogowych inwestycjach, przypomnijmy, co nowego, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową Korytów Radziejowice. Ja bym tak powiedziała, że to jest chyba najpiękniejsza droga w naszej okolicy. No i to naprawdę inwestycja, która cieszy.
0: Pani redaktor, szanowni państwo, podzielę odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, rzeczywiście wielka satysfakcja, że udało się doprowadzić do prawie że końca poprawę bezpieczeństwa na odcinku Korytów Chamernia tak naprawdę przez Dąbrowę Radziejowicką, bo rozmowy zarówno z gminą Radziejowice, z wójtem Arturem Jankowskim, ale także przede wszystkim z Lasami Państwowymi, Nadleśnictwo Grójec i stosowne umowy warunkowały realizację tej ścieżki, ale także finansowanie i tu muszę ukłony w kierunku zarządu portów polskich, tudzież CPK-u, bo źródło finansowania pochodzi od nich i tu także duży wysiłek całego zarządu powiatu, że pozyskaliśmy te środki. Udało się. Rzeczywiście urokliwa ścieżka, duże zrozumienie nadleśniczego, leśniczych, pomoc w ogóle w planowaniu przebiegu tej drogi, w realizacji. Natomiast to będzie droga mineralna, bo jestem pytany wielokrotnie, tam nie będzie asfaltu, bo taki był wymóg nadleśnictwa, bo Dąbrowa, nasza Radziejowicka, to obszar szczególnej troski. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem tylko tyle, że na naszym obszarze Dąbrowy Radziejowickiej są hodowane nasiona dębu szczególnego, więc nie wszyscy o tym wiedzą, ale tak, to jest szczególny las dla nadleśnictwa nie tylko grójeckiego, bo nasze dęby są bardzo, bardzo szczególnej wagi. Natomiast udało się zaplanować ścieżkę, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo przedostawania się od Korytowa do Tartaku Brzuski i do Chamerni, ale to jest tak zwany ciąg pieszo-rowerowy, który jest niezwykle urokliwy. Pnie się między drzewami, biegnie po naturalnych spadkach, naturalnych podjazdach, więc mam nadzieję, że, a wiem już, bo spotykam Państwa i niektórych już wycieczkowiczów, inspektorów społecznych, ja to nazywam i fajnie, bo docierają do mnie różne sugestie, uwagi. Myślę, że ta droga będzie praktycznie w ciągu najbliższych 2 tygodni już skończona, odebrane wszystkie, jeżeli chodzi o inspektorów nadzorów, prace i mam nadzieję, że w połowie maja zaproszę już Państwa oficjalnie do korzystania z tej drogi, bo wykonawca wykonuje wszystko zgodnie z planem. Natomiast dochodzą do mnie informacje, że niektórzy kierowcy mogą być niezadowoleni, jeżeli chodzi o zmniejszenie możliwości prędkości na odcinku w lesie, bo z tego powodu, że niestety szerokość przejazdu nad CM-ką uniemożliwia tak naprawdę zapewnienie osobnego pasa dla rowerzystów i dla pieszych, kształt taki, a nie inny, przejście przez CMG to przejazd ma i musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo dla tych, którzy z tego będą korzystać. Jest to siła wyższa. Niestety kierowcy do czasu, kiedy ten most nie będzie przebudowany i nie będzie osobnego mostku dla pieszych, a także dla rowerzystów przez CMG, musimy uznać siłę wyższą przepisów i zachować szczególne bezpieczeństwo na skrzyżowaniach drogi naszej Żardów, Korytów, Radziejowice z przecięciem się wyjazdów i wyjazdów dla rowerzystów. Jest to wymóg prawny, wymóg drogowy. Ja wiem, że nikt nie lubi spowalniaczy, my też nie, ale są wymogi takie, od których nie możemy odstąpić, nie możemy tego obejść. Mam nadzieję, że doczekamy pilnie czasów, kiedy ten most na CMC będzie przebudowany tak, jak sobie życzymy i generalnie będzie to już niezależny ciąg pieszo-rowerowy i wtedy te spowalniacze zdejmiemy. Natomiast mówię o tym, bo docierają do mnie informacje, że rzeczywiście niewygoda jest. Natomiast Natomiast powiem, że także droga przez las to także okazja do szybkiej jazdy dla niektórych i tu mieliśmy także sugestie Lasów Państwowych już wielokrotnie, żebyśmy ograniczyli tam prędkość także dla zwierząt, bo to jest naturalna droga.

0: Droga przejścia z jednej części lasu na drugą, zarówno saren, dzików czy łosi, i no wielokrotnie kończyło się, jak się kończyło, jest to niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i dla zwierzaków. Więc proszę o podwójne zrozumienie, i to nie tylko wymóg prawny, nie tylko wymóg drogowy, ale także prośba tych, którzy znają ten las najlepiej, to znaczy nadleśnictwa. I mam nadzieję, że wszyscy pogodzimy się, jeżeli chodzi o korzystanie, a jeżeli chodzi o urokliwość tej drogi, to zapraszam, bo rzeczywiście wydaje mi się, że takiego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w powiecie jeszcze nie było.
1: Panie starosto, jeszcze zapytam o waszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo wiem, że jesteście w trakcie uskuteczniania tej akcji wspomagania tych NGO-sów naszych. Proszę powiedzieć, jak duże zainteresowanie ze strony tych organizacji?
0: No rzeczywiście cieszy nas to, bo świat samorządowy, świat w ogóle nie byłby tak kolorowy i uzupełnieniem doskonałym do pracy zarówno samorządowców, jak i rządu są organizacje pozarządowe. Ja nie widzę możliwości dobrej pracy bez współpracy z tymi organizacjami, bo to są ludzie, którzy potrafią się zjednoczyć wokół różnorakich tematów, począwszy od sportu, kultury, kół gospodyń wiejskich, strażackich, etc., etc., więc podziwiam, szanuję, i każda złotówka do poprawy działalności jest na wagę złota. Rzeczywiście historycznie powiat żardowski wyasygnowywał niewielkie środki z różnych powodów, nie chcę wracać do historii, natomiast decyzją zarówno zarządu, jak i rady my co roku tę kwotę na pomoc organizacjom podwyższamy. Przypomnę, że od początku naszej pracy 2 lata temu było to 40 tysięcy rocznie, w tym roku jest to kwota już ponad 350 tysięcy w budżecie i wiemy, że organizacje mają potrzeby wielkie rzeczywiście, natomiast cieszy nas także zrozumienie organizacji, że chcemy jak największej ilości organizacjom pomóc i cieszy ich każda złotówka. Ilość wniosków przerosła nasze oczekiwanie w tym roku, bo to ponad 60 na różne trzy tematyki związane, począwszy od spraw kulturalnych, historycznych, czy także opieki nad osobami szczególnej troski, czy chociażby działem sportowym i organizacji różnych imprez dla dzieci. Nie zazdroszczę pracy komisji, która ocenia te wnioski, bo pogodzić wszystkich potrzeby nie jest łatwo. No, budżety mamy ograniczone, więc musimy się zmieścić. Natomiast rzeczywiście już podpisujemy umowy, bo komisja w dwóch częściach już pracę zakończyła. Przyznane są odpowiednie granty. Wydaje mi się, że wszystkie te umowy, a podpisuję tutaj praktycznie wszystkie umowy osobiście i staramy się podziękować i pogratulować wnioskodawcom. Cieszy, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku po prostu jeszcze Rada wyasygnuje większe środki, bo zainteresowanie rośnie, ale i widać pracę tych stowarzyszeń. Naprawdę widać, jesteśmy zapraszani na wiele uroczystości i kalendarz nie pozwala nam być wszędzie, no bo nie sposób się sklonować. Natomiast naprawdę doceniam, widzę ich pracę na każdym kroku, od pracy z młodzieżą, imprez towarzyszących, poprzez także akcje letnie czy zimowe. Nie ma dobrej pracy bez uzupełnienia NGO-sów na naszym terenie, za co wszystkim prezesom, uczestnikom, a także członkom, każdemu stowarzyszeniu z osobna dziękuję i jesteśmy do dyspozycji i mam nadzieję, że także przyszły rok okaże się równie owocny jak rok bieżący.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Fama był starosta powiatu żyradowskiego, pan Andrzej Wilk. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa jak najczęściej.
2: Słuchamy reklamy.
3: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: Po reklamie słuchamy Famy.
4: Joy, I need space. Love, I need me.

infected. Kalendarz świąt nietypowych mówi, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. To święto, które skupia się na poprawie higieny rąk personelu szpitalnego oraz osób, które odwiedzają chorych. Niewłaściwa higiena dłoni jest bowiem częstym powodem zakażeń szpitalnych. Ale przecież chyba nie tylko szpitala i personelu i odwiedzających to dotyczy. Każdego z nas myjemy rączki, moi drodzy, jak najczęściej się da. To skoro już wszyscy mają czyściutkie rączki i dłonie, to podnosimy je teraz do góry, tak jak prosi o to piosenka. Hands up w Radiu Fama.

0: Nowy skatepark w Żyrardowie otwarty. Mieszkańcy świętowali Dzień Flagi. W tym serwisie również. Mazowsze dla zdrowia swoich mieszkańców.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Widowiskowe pokazy, adrenalina i duże zainteresowanie mieszkańców. W taki sposób w Żyrardowie oficjalnie otwarto nowy skatepark. Na miejscu pojawili się zarówno mistrzowie sportów ekstremalnych, jak i młodzi pasjonaci jazdy. Nowy obiekt ma być kolejnym miejscem aktywnego spędzania czasu, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
2: Szanowni Państwo, oficjalnie oddaliśmy naszym dzieciom, naszej młodzieży nową infrastrukturę sportową, prawdziwy, betonowy skatepark. Skatepark z prawdziwego zdarzenia, tak bym mógł rzec. Gościliśmy przy otwarciu tej inwestycji naszych parlamentarzystów, pana marszałka województwa mazowieckiego, radnych Rady Miasta Żyrardowa, ale przede wszystkim młodzież i dzieciaki, które w przyszłości będą z tego skateparku pewnie korzystać w sposób dowolny. I o to chodzi, aby dostępność do tego rodzaju inwestycji była przez nas zapewniona w pełni, czyli bez żadnych w praktyce ograniczeń, nie tylko wynikających z regulaminu korzystania z tego rodzaju infrastruktury. Spełniło się marzenie Stowarzyszenia Żyrardowskich Sportów Ekstremalnych, moje, myślę, że wielu osób, aby w tym miejscu, gdzie był taki rachityczny, drewniany, bardzo stary skatepark, powstała ta nowa infrastruktura. To się stało, to się dzieje. Dzisiaj wielkie święto tych sportów ekstremalnych. Myślę, że to jest po udanej inwestycji, jaką był poprzednio pump track. Kolejna rzecz, którą najbardziej będzie dyskontować nasza utalentowana młodzież, bo to im jest to dedykowane. Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z tej nowej, wspaniałej, betonowej infrastruktury, czyli betonowego skateparku w Żyrardowie na terenie spółki Aqua.
0: Nowy skatepark przy ulicy Pileckiego już przyciąga młodych pasjonatów adrenaliny, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, powinni pamiętać, że oprócz odwagi liczy się też bezpieczeństwo, czyli kask i ochraniacze. Był hymn, biało-czerwone barwy i wspólne świętowanie. Mieszkańcy Żyrardowa uczcili Dzień Flagi na placu Jana Pawła II razem z harcerzami, odśpiewując Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło też warsztatów, podczas których powstawały własnoręcznie wykonane flagi, mówi zastępca prezydenta miasta Żyrardowa Adam Lemierz.
3: Za każdym razem powtarzam, że właśnie taki Żyrardów kochamy. Nie tylko majowy, nie tylko słoneczny i świąteczny, ale przede wszystkim zjednoczony przy pięknej biało-czerwonej fladze, uszytej przez naszych żyrardowskich harcerzy. To 30 metrów było skupione wokół ludzi dobrej woli tak naprawdę, patriotów kochających Polskę, ale także kochających nasz Żyrardów. Byli przecież harcerze, zuchowie, radni miasta, radni młodzieżowi, strażacy i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą w tym dniu jednym głosem powiedzieć, jesteśmy Żyrardowianami, kochamy to miasto i robimy wszystko, pracujemy dla tego miasta jak najlepiej potrafimy, ale także potrafimy się cieszyć i bawić.
0: Nie był to koniec atrakcji. Po południu mieszkańcy wzięli jeszcze udział w warsztatach dawnych zawodów, koncertach i pokazie tanga. Wszystko w ramach majówki w Żyrardowie.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią prawie 3 miliony złotych, mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza.
4: Mazowsze jest jedynym takim regionem w kraju, który tak wiele środków finansowych na rozwój przekazuje innym samorządom. A wśród tych moim zdaniem najważniejszych rzeczy jest oczywiście instrument wsparcia projektów w zakresie zdrowia psychicznego. To 1,5 miliona złotych na przedsięwzięcia w zakresie wsparcia dobrostanu psychicznego dzieci, młodzieży, seniorów z całego Mazowsza. Gratuluję wyłonionym samorządom.
0: W ramach programów Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego mieszkańcy regionu będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach, badaniach profilaktycznych i wydarzeniach promujących aktywny styl życia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.
5: Radio Fama 104,1 FM.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: Na pogodę, której doświadczyliśmy podczas majówki, narzekać nie można, było ciepło i słonecznie. Czy jednak taka atmosfera utrzyma się przez dłuższy czas? Wszystko zależy od regionu. Dziś i jutro należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu w pasie od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum możliwe burze, a w ich trakcie pojawić się mogą intensywne opady deszczu. Na północy i zachodzie od 8 do 12 stopni, na pozostałym obszarze 15-16, a w centrum do 24. W czwartek i w piątek miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. Również niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 12 do 13 stopni na północy, północnym wschodzie, a w centrum i na zachodzie od 17 do 19 kresek.
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Light Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Wertecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
1: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
2: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
1: Tym bardziej, że spółki należą do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
2: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
1: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
3: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
1: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
3: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
1: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
0: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
4: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
0: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
5: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
6: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
7: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
0: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
8: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
0: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum. Jutro na niebie więcej chmur, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Poza tym może padać przelotny deszcz, a na wschodzie i miejscami w centrum może również zagrzmieć. Na termometrach jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
9: Radio Fama 104.1 FM.
10: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
11: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki i Jowisza 8C. Jumpy.pl.
12: Hit dnia.

0: Sponsorem hitu dnia jest Like Taxi. Nowe taksówki w Żerardowie. Zamów w aplikacji lub zadzwoń 882-00-5455.
1: Sponsorem hitu dnia jest park trampolin Jumpy Grodzisk. Przestrzeń do skoków i zabawy. Kozerki Jowisza 8C. Jumpy.pl.
2: Porto i Kuba Szmajkowski. Oto nasz dzisiejszy hit dnia wybrzmiał po raz ostatni. A już jutro królować będzie Vixen i Moja Pani. Ciekawi jesteście tego utworu? Ja też przyznaję. Więc jutro od samego rana słuchamy. 5 maja. Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora. Wszystkiego, co najlepsze dla solenizantów i dzisiejszych jubilatów. A wśród nich również Adele. Tak, tak, to właśnie ona także ma dziś swoje urodziny. Przyszła na świat 5 maja w 88 roku minionego stulecia. No i teraz Adele w Radiu Fama i Set Fire to

0: Słuchamy reklamy.
1: Zmieniłeś już opony na letnie? Wejdź na www.twardaguma.pl. Zapisz się online na wymianę i nie trać czasu na stanie w kolejce. Sprawdź, jakie to proste. Twarda Guma. Twój profesjonalny serwis opon. Opony w promocyjnych cenach. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wymiany eksploatacyjne. Twarda Guma. Chrzanów Duży 1F.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka. Dziś witamy słuchaczy Radia Fama z Urzędu Miasta Żyrardowa, czyli z naszego kantoru, a rozmawiać będę z panem Maciejem Żukiem, ekodoradcą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
1: Panie Macieju, kim jest ekodoradca? Po co jest takie stanowisko w naszym urzędzie?
2: Jest to nowe stanowisko, które powołane jest w urzędzie do tego, żeby wspierać mieszkańców w termomodernizacji i wymianach źródła ciepła w mieście.
1: A czym zajmuje się ekodoradca na co dzień? Wiem, że tych obowiązków ma pan trochę więcej niż tylko doradzanie ludziom, ale jest to pewnie jeden z elementów tej pana działalności.
2: Tak. Drugim takim elementem jest jakby prowadzenie kontroli, porządkowanie bazy źródeł ciepła, które są zainstalowane u naszych mieszkańców. Kontrolę prowadzimy wraz ze Strażą Miejską i kontrolujemy i źródło ciepła, i opał, którym palą mieszkańcy. Podstawowym naszym

0: odkarać, tak? No bo są pewne obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, którym podlegają mieszkańcy. Natomiast lepiej jest ich wyedukować niż karać.
1: A w jaki sposób edukujecie? Bo z tego co wiem, macie też w planach dotarcie do tej najmłodszej części naszego środowiska Żyrardowa.
0: Tak, w ramach projektu, do którego miasto przystąpiło, to jest projekt Mazowsze bez smogu. W projekcie bierze udział 104 gminy z całego Mazowsza, więc to jest bardzo duże przedsięwzięcie prowadzone przez, jako lidera projektu, przez Urząd Marszałkowski. W ramach tego projektu będziemy w mieście organizować akcje edukacyjne, pikniki, spotkania w szkołach z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, bo oni są jakby takim najwrażliwszym tutaj ogniwem naszego społeczeństwa. Takich akcji planujemy przeprowadzić do końca roku jeszcze 12 aż. Natomiast cyklicznie w kolejnych latach będzie to 7 akcji edukacyjnych w roku.
1: Panie Macieju, w takim razie, skoro mam ekodoradcę obok siebie, to zapytam, jakie przesłanie kierujecie do mieszkańców Żyrardowa? Może przekaże nam pan jakieś najnowsze komunikaty. Radio jest dobrym źródłem informacji, tak więc mam nadzieję, że ta informacja właśnie dotrze tam, gdzie powinna.
0: Tak, mamy taką prośbę, apel do naszych mieszkańców o zgłaszanie zmian źródła ciepła, czyli jeśli ktoś wymienił piec, ustawowo jest to obowiązek do zgłoszenia w ciągu 14 dni. Natomiast wiemy, że w poprzednich latach było sporo tych realizowanych wymian źródła ciepła. Były też zawirowania z opałem i tak dalej. Często mieszkańcy nawet po prostu nieświadomie nie zgłaszali tych zmian w centralnej ewidencji emisyjności budynków. I mamy taki apel, żeby po prostu kto tego nie uporządkował do tej pory, żeby dotarł do nas, do urzędu, do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam pomożemy wypełnić wniosek i od razu taką zmianę zgłosimy. Jeśli ktoś chciałby zrobić to z domu, to również można to przez stronę cb.gov.pl, pobrać formularz, wypełnić go i złożyć elektronicznie.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był Maciej Żuk, ekodoradca z Urzędu Miasta Żyrardowa. Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i te ważne informacje za pośrednictwem Radia Fama będą trafiać do naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pani redaktor.

5 maja to taki dzień, gdzie wielu muzycznym artystom rodziły się dzieciaczki. No i tak oto w 2007 roku, 5 maja, Julio Iglesias został ponownie ojcem. Oczywiście nie Enrique, bo on jakby trochę starszy, ale Julio i jego partnerka powitali na świecie swoje 5. wspólne dziecko, synka, który nosi imię Guillermo. W 2003 roku Urszula natomiast, nasza popularna wokalistka, w wieku 43 lat urodziła drugie dziecko. W prywatnej klinice w Warszawie powiła ważącego 4 kg syna Szymona. Jego ojcem był Tomasz Kujawski, życiowy partner wokalistki. Natomiast w 2006 roku Sting otrzymał honorowy tytuł doktora muzyki Uniwersytetu w Newcastle, położonego w pobliżu Tyneside, rodzinnej miejscowości byłego lidera The Police. Wyróżnienia przyznano także 6 innym osobom. To teraz z tej trójki niechaj dla nas zaśpiewa ten ostatni, czyli Sting, i przepiękna jego pustynna róża, czyli Desert Rose.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.
3: W najnowszej prognozie na 2 tygodnie widać sporo zamieszania. Najpierw czeka nas okres z dużą dynamiką w pogodzie w postaci burz, ulew i opadów gradu. Następnie do Polski wleje się fala chłodnego powietrza, podczas której możliwe będą nawet przygruntowe przymrozki. Po spokojnej i bardzo ciepłej majówce w pogodzie zaczynają się zmiany. Są one zasługą chłodnego frontu atmosferycznego, który w kolejnych dniach będzie zalegał nad Polską, sprowadzając dynamiczną pogodę. Dziś może padać i grzmieć na północy i zachodzie. Tam też zaznaczy się chłodniejsze powietrze i temperatura nie przekroczy 10-15 stopni. Na pozostałym obszarze nie zabraknie słońca, a słupki rtęci wskażą nawet 25-28 kresek. Burze i opady deszczu będą nam towarzyszyć w różnych regionach kraju co najmniej do piątku najbliższego. Szczególnie w czwartek zjawiska mogą mieć gwałtowniejszy przebieg, co wiąże się z ulewami prowadzącymi do podtopień oraz opadami gradu i silnym wiatrem. W drugiej połowie tygodnia już wszędzie zrobi się chłodniej. Temperatury nie wskażą więcej niż 15-20 stopni. Wiele wskazuje na to, że będzie to początek napływu zimniejszego powietrza, które rozgości się nad Polską w drugiej dekadzie maja. W tym czasie temperatura rzadko ma przekraczać 20 stopni, a nocami podczas rozpogodzeń możliwe będą przygruntowe przymrozki. Przez Polskę co jakiś czas wędrować mają fronty atmosferyczne i niże, co oznacza więcej opadów deszczu oraz lokalnych burz. No ale w końcu właśnie w drugiej dekadzie maja zimni ogrodnicy. To może nie powinno nas to dziwić?
0: Pogodnego dnia życzy firma MK. Sponsor prognozy pogody. Poznaj olejomaty i zlewaj, nie olewaj.
1: Pogodnych połączeń życzy sponsor prognozy Telkom. Ekspresowy serwis, telefony, akcesoria. Żyrardów Galeria Stara Garbarnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Like Taxi Żyrardów. Z nami dojedziesz bezpiecznie w każdych warunkach.

0: Paszport w Żyrardowie. Nowy punkt już działa. Młody, aktywny, kulturalny. Mikrogranty na kulturę. W tym serwisie również. Żyrardów uczcił rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Dobra wiadomość dla tych, którzy planują wakacje za granicą, ale nie mają jeszcze paszportu. W Żyrardowie działa już terenowy punkt paszportowy. Dokument można wyrobić na miejscu. To efekt współpracy samorządu miasta i powiatu z administracją rządową. Nowy punkt to przede wszystkim oszczędność czasu, większa wygoda i koniec uciążliwych dojazdów, mówi starosta powiatu żyrardowskiego Andrzej Wilk.
2: To ma kilka dobrych stron, bo poza naszymi uśmiechami i tym, że nie trzeba jeździć, ale szanowni państwo, to są oszczędności czasowe dla rodziców, to są oszczędności czasowe dla dzieciaków, bo wiemy jak wygląda wyrabianie paszportów. To czasami wycieczka jest obydwu rodziców z dzieciakami do punktu paszportowego, ale to także nie tylko oszczędność czasu, ale także bezpieczeństwo, bo nie musimy jeździć czy do Pruszkowa, czy do Warszawy, czy do Skierniewic. Będziemy to mogli wszystko załatwić w życiu. I mnie to osobiście bardzo cieszy. Organizacyjnie powiem, że wszystko jest dopięte. Będzie można wszystko załatwić w Żyrardowie, w kantorze, w Urzędzie Miasta, na naszych stanowiskach, gdzie już nasi pracownicy już pracują. Natomiast jedyna, można powiedzieć, niewygoda, o której też chcę zasygnalizować, to w przypadku dokonywania płatności za paszport w formie gotówkowej, no będzie trzeba się przespacerować na drugą stronę ulicy do kasy powiatu, bo takie mamy także wymagania, więc jeżeli już uczulam, to jedna niewygoda, no ale to jest dosłownie 3 minuty, więc zapraszamy, paszporty, jest to przepustka na świat dla wszystkich, więc cieszy mnie bardzo, że nasze wysiłki, które toczyły się kilka miesięcy, mają szczęśliwy finał i już paszporty wyrabiamy w Żyrardowie.
0: Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Limanowskiego i jest czynny w godzinach pracy magistratu od poniedziałku do piątku. Jeśli masz pomysł na działanie kulturalne, to możesz zdobyć na nie wsparcie. Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza do składania wniosków w konkursie Młody, Aktywny, Kulturalny, Mikrogranty na Kulturę. Program stawia na pomysły oddolne, od warsztatów i wydarzeń artystycznych po działania integrujące lokalną społeczność. Centrum Kultury zapewnia nie tylko możliwość zdobycia dofinansowania, ale także przestrzeń do rozwijania kreatywnych inicjatyw, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
3: Zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę współtworzyć i współdziałać z nami i mają jakiś pomysł na działania kulturalne, to zapraszamy właśnie do tego programu, czyli do mikrograntów na kulturę. Ten program jest skierowany też do osób, które nie muszą być zrzeszone, nie są sformalizowane, może być to grupa nieformalna, wystarczy zebrać 3 osoby, mogą być to osoby też nieletnie, więc wtedy muszą mieć tylko jednego przedstawiciela dorosłego, który złoży w ich imieniu taką fiszkę projektową. Działamy dla kultury, dla mieszkańców, liczymy na projekty, które będą włączające właśnie w te działania mieszkańców, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł, to możecie skorzystać również z konsultacji, które prowadzimy. Wystarczy do nas zadzwonić, umówić się na spotkanie i porozmawiać, a na projekty czekamy do 8 maja, więc mamy jeszcze chwilę czasu, żeby przygotować taki projekt.
0: Szczegóły na stronie ckzyrardow.pl.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Żyrardów uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Kaski i apelem na placu Jana Pawła II z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. W obchodach wzięli udział mieszkańcy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji oraz młodzież i harcerze. Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn, a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent miasta. Odczytano również apel pamięci, po którym oddano salwę honorową, mówi prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
4: Obchodzimy ten dzień jak zwykle bardzo uroczyście, podniośle i patriotycznie. Myślę, że to jest dzień wesoły, dlatego że Konstytucja 3 Majowa jest to taka jedna z najjaśniejszych kart naszej historii, proszę Państwa, więc jest to powód do radości, powód do dumy, że jako pierwsi na kontynencie europejskim i drudzy na świecie uchwaliliśmy ustawę zasadniczą. Dziękuję serdecznie wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach, przede wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Żyrardowa. Jest naprawdę wspaniała pogoda, jest radość, jest zadowolenie, bo to jest naprawdę radosny i wesoły dzień dla nas wszystkich, dla nas Polaków.
0: Zwieńczeniem obchodów była msza święta w intencji ojczyzny w parafii Matki Bożej Pocieszenia.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

0: kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
0: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
2: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
0: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
0: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
0: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
6: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
7: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
6: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
0: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, w pozostałych regionach więcej chmur, może przelotnie padać deszcz, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie i miejscami w centrum. A termometry pokażą jutro maksymalnie od 10 stopni w północnej Polsce, około 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
8: Radio Fama 104,1 FM.

17 minęła, skoro tak, to zapraszam Was na ostatnią godzinę programu W Dobrym Tonie w Radiu Fama. Nieustająco mamy wtorek, 5 maja. Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego i Teodora, wszystkiego najlepszego, także i dla jubilatów. A zaglądając do muzycznej kartki z kalendarza, widzimy, że dziś także swoje urodziny obchodzi Craig David, piosenkarz R&B, no i teraz jego utwór w Radiu Fama, Walking Away.

0: Słuchamy reklamy.
1: Nie trać czasu na awarie. Zaufaj specjalistom. Pogotowie informatyczne rozwiąże twój problem. Szybko, skutecznie, profesjonalnie. Pogotowie informatyczne. Błyskawiczna pomoc IT dla twojej firmy. Pogotowie informatyczne 24.net.
2: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
4: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś,

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Barbara Chlewicka, za nami kwiecień. A kwiecień to taki specjalny miesiąc, w którym bardzo dużo mówimy o osobach w spektrum autyzmu. I właśnie na ten temat będziemy rozmawiać dzisiaj właśnie z Renatą Chojecką i Moniką Kustosz ze Stowarzyszenia Niezwykli. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: My w kwietniu rozmawialiśmy już z psychologiem, rozmawialiśmy w placówce, która opiekuje się dziećmi ze spektrum autyzmu. Rozmawialiśmy z osobami, które są w jakimś stopniu decydentami, jeśli chodzi o kwestie związane z autyzmem, ale jeszcze mam takie poczucie, że trzeba porozmawiać z rodzicami. Renatko, ty jesteś u nas już nie pierwszy raz. Mama chłopca z autyzmem.
2: Tak, 23-letniego. Witam cię, Basiu, serdecznie. Rzeczywiście nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Mam nadzieję.
1: Przypomnijmy, pamiętasz, kiedy poznałyśmy się po raz pierwszy, to organizowałyście taki festiwal?
2: Gramy dla autyzmu i to był taki raz w roku, taka impreza dość duża. Zresztą, Basiu, też brałaś w tym udział, też nas wspierałaś. Organizowaliśmy wtedy koncerty, kiermasze i różne tego typu rzeczy, żeby dofinansować placówkę oświatową tutaj u nas w Żardowie, żeby tym naszym dzieciakom było po prostu lepiej w tej placówce.
1: To było już ładnych parę lat temu i teraz tak sobie myślę, powiedz z perspektywy czasu, czy coś pozytywnego możesz powiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce w tej kwestii?
2: Powiem tak, Piotrek ma w tej chwili 23 lata, my w tym roku kończymy szkołę, mój syn kończy szkołę i wpadamy w tak zwaną czarną dziurę, ponieważ opieka systemowa dla nisko funkcjonujących, a takim jest Piotrek właśnie, no w naszym kraju nie istnieje najzwyczajniej w świecie. Są ośrodki oczywiście jak Nowum, tutaj nasze żelardowskie, jak skrzydła pani Litewnickiej, natomiast to są ośrodki, które nie zapewnią opieki jeden na jeden, a niestety takiej Piotrek wymaga. I tu zaczynają się u nas schody, ponieważ ja wiem, że ja od końca czerwca zostaję z nim sama w domu i nie mam na dzień dzisiejszy żadnych innych perspektyw, chociaż szukam, dzwonię po różnych ośrodkach, DPS-ach, które zajmują się Brwinów, Milanówek między innymi. Natomiast to są tak oblegane ośrodki, że bardzo ciężko się tam dostać w ogóle.
1: A Piotrusiowi potrzebny jest kontakt z rówieśnikami. Sama powiedziałaś, tutaj rozmawiałyśmy chwilkę wcześniej, że on teraz już zaczął odnajdywać się w grupie i że to dla niego jest naprawdę bardzo korzystne, bardzo pozytywne.
2: Tak, my jesteśmy po okresie dorastania na całe szczęście, więc hormony już wyluzowały, że tak powiem. Trafiliśmy 2 lata temu do takiej grupy dzieci młodszych, co prawda, ale działających w stowarzyszeniu i my do tego stowarzyszenia się przyłączyliśmy. Piotr chodzi na różne projekty i powiem tak, że pierwsze nasze spotkanie było w Gorilla. I pierwsze 5 zajęć, które tam odbyliśmy, czy 6 nawet, to dla mnie była... Ja nawet nie umiem tego ubrać w słowa, bo to był taki skok. Najpierw ja się nie umiałam dostosować, bo trafiliśmy do grupy. Piotrek się nie umiał dostosować, bo oczywiście grupa i jeszcze matka niedostosowana. Dopiero na drugich, trzecich zajęciach, jak zaczęliśmy obserwować, co tam się dzieje, zaczęliśmy powoli wchodzić. I powiem ci, Basiu, że to był dla mnie szok, że on w ogóle się w tej grupie znalazł. To jest coś w rodzaju, można powiedzieć teraz, TUS-ów, które wyszły same z siebie. Trening umiejętności społecznych, które wyniknęły same z siebie, bez żadnego terapeuty zewnętrznego, bez żadnego opiekuna, który jest z doświadczeniem, po prostu u pana, który zajmuje się wychowaniem fizycznym tak naprawdę. No i Piotrek rzeczywiście chłopaków zaakceptował, chłopcy zaakceptowali jego, nie ma sytuacji trudnych, wita się z nimi, podaje rękę, także to był dla mnie krok milowy w tym naszym funkcjonowaniu i ja nie byłam świadoma tego, że coś takiego kiedykolwiek może się stać, także ja tutaj powiem ci, że to jest no coś wspaniałego jak dla mnie, natomiast uważam, że to powinno się zadzieć dużo wcześniej i już w placówce oświatowej, natomiast on jest ciągle na zindywidualizowanej ścieżce nauczania, czy jest sam w klasie z nauczycielami.
1: I teraz jest bardzo duże ryzyko i myślę, że to trzeba powiedzieć głośno, że w momencie, kiedy zakończy tę swoją edukację, to te kontakty mogą być utrudnione.
2: Po pierwsze będą utrudnione, a po drugie to grozi takim wykluczeniem społecznym, bo im bardziej zamykamy się w domu, tym bardziej z niego już nie wychodzimy. I znamy już takie osoby, które po prostu po zakończeniu szkoły trafiły do domu, przesiedziały tam chwilę, trafiły do Nowum, nie odnalazły się w tym miejscu, znów trafiły do domu i w tej chwili już praktycznie nie wychodzą. Te dzieciaki nie czują potrzeby. No, co robić z matką, co robić z ojcem? Jak ja mam 20 parę lat, a matka 50 czy nawet 50 parę. To jest ten problem, że to nie jest grupa, która odpowiada za potrzebowanie, grupa, matka, ojciec, która odpowiada za

0: czasami mi się zdarzy. Natomiast tak, no, do stowarzyszenia trafiłam po oporach, bo ja po tych przejściach wszystkich, które miałam i z Piotrem, i z poprzednim stowarzyszeniem, i z dużą grupą ludzi, ja się przed wszystkimi akcjami broniłam rękami i nogami w pewnym momencie. No i trafiła się taka Monika, która chodziła za mną ze 2 miesiące. Ireniu, ale nic nie będziesz musiała, ale Reniu zrób, ale nic, Reniu, my cię do niczego nie będziemy zmuszać. No i takim to cudem tam trafiłam. A ja już jak tam trafiłam, to już teraz wiem, że ja stamtąd nie wyjdę.
1: I nie jesteś sama.
0: I nie jestem sama, tak, to prawda.
1: Monika, czyli oczywiście Monika Kustosz, która jest również w studiu Radia Fama. Powiem, że naprawdę jak patrzę na was, macie taki błysk w oku i jesteście tak przy tym wszystkim, wydajecie się być osobami niezwykle pogodnymi, ale tak naprawdę to przede wszystkim chyba silnymi, prawda?
2: No musimy być silne, bo tak naprawdę, no tak jak rozmawiałyśmy, no nie mamy wsparcia systemu. Zrzeszyliśmy się z rodzicami, założyliśmy stowarzyszenie, żeby pomóc dzieciaczkom, ale ja też uważam, pomóc też nam. Uważam, że my jako mamy też powinnyśmy mieć wsparcie psychologiczne, bo z naszymi dzieciaczkami też jest trudno. Mój syn Oliwier wchodzi w okres dojrzewania, nawet już bym powiedziała, że jest, ma trudne zachowania, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jesteśmy pod stałą kontrolą psychiatry, Oliwier przyjmuje leki, ale niestety pojawiają się bardzo duże trudności i żeby też nie moja pani psycholog, do której chodzę, byłoby mi bardzo ciężko, bo też mi jest ciężko zrozumieć, że ja swojemu dziecku daję serce, opiekę, wszystko, a on mnie atakuje, więc dużo czasu spędzam z Renią na rozmowach, z innymi koleżankami i to też mi daje takie wsparcie. A to stowarzyszenie to też tak powstało z takiej potrzeby serca, żeby te dzieciaczki mogły się spotkać, integrować się, uczęszczać na różne zajęcia. No i tutaj chciałabym też nadmienić, jeżeli mogę, że pozyskaliśmy już z Urzędu Miasta 6 projektów, ze starostwa 2 projekty i chodzimy, to są projekty tak, zajęcia basenowe, zajęcia gry na perkusji, zajęcia gry na bębnach z panem Jarkiem Fidelem, którego serdecznie pozdrawiamy. Zorganizowaliśmy już 2 razy półkolonie letnie, gdzie no nie ma w naszym mieście takiej organizacji, która by nasze dzieci przytuliła i chociaż raz na jakiś czas wakacje się nimi zaopiekowała. Więc my podjęliśmy rękawice, miasto nam dofinansowało, jeździmy na wycieczki, z nocowanką. Pierwszą wycieczkę dofinansował nam powiat żyrardowski. Byliśmy w Kazimierzu Dolnym. Teraz no nie dostaliśmy dotacji ze starostwa, natomiast obiecaliśmy dzieciaczkom, dzieciaczki się pytały, więc no trzeba wycieczkę zorganizować, więc tutaj z mamami zorganizowaliśmy kiermasze. Pozyskaliśmy środki, pozyskaliśmy od darczyńców. Chcielibyśmy podziękować panu Krzysztofowi Rdestowi za darowiznę, którą przekazał na przejazd, na transport. Pani Magdalenie Flis też nam przekazała darowiznę, więc 50% środków na tą wycieczkę przekazało stowarzyszenie, a 50% włożyli rodzice i dzieci pojechały do Chęcin, też z nocowanką, co też jest dla nas, rodziców, bardzo ważne. Ja to postrzegam dla siebie jako chwila wytchnienia, a mój syn, odpowiedzialność sam za siebie, samodzielność. I to też jest ta chwila samodzielności.
1: Moniko, powiedziałaś, że teraz twój syn jest w takim szczególnym czasie. No wiadomo, że wszyscy w tym czasie byliśmy kiedyś i wiemy, że to jest trudne nawet dla osób bez żadnych dodatkowych problemów, ale dzieci w spektrum autyzmu chyba mają tutaj dość duży problem. I czy wy macie jakieś wsparcie w postaci na przykład dostępu do psychologa, seksuologa zwłaszcza?
2: No powiem tak, z zajęć z psychologiem korzystamy całe Oliwiera życie prywatnie. Kiedyś korzystaliśmy 6 lat temu z psychologa na NFZ, ale to była 30-minutowa wizyta raz na 3 tygodnie, więc to jest po prostu no dla mnie nie do przejścia. Moje dziecko musi mieć co tydzień systematyczną terapię. Co do seksuologa, to jest w ogóle problem. Ja ze swoim synem właśnie musiałam udać się do seksuologa z różnych przyczyn, to też prywatnie. Jak zrobiłam taki rekonesans, nie ma nic na fundusz zdrowia, więc raz do roku jeździmy na tą chwilę na takie konsultacje z lekarzem seksuologiem, a raz na miesiąc mamy konsultacje online ze specjalistą seksuologiem, która jakby z Oliwierem omawia wszystkie takie sprawy z okresem dojrzewania.
1: Czyli znów można powiedzieć, brakuje wsparcia takiego systemowego.
2: Dokładnie tak. To znaczy ja powiem ze swojego doświadczenia, Oliwier od 2012 roku,

0: dowiedziałam się o tym zaburzeniu. Jesteśmy praktycznie cały czas pod prywatną opieką specjalistyczną. Jak się dowiedziałam, Oliwierowi została postawiona diagnoza. W Żyrardowie nie było miejsca, gdzie mogłabym go umieścić. No niby jest przedszkole integracyjne, ale no dziecko, które było bardzo nadpobudliwe, niemówiące, no nie było chętnie przyjmowane do tego przedszkola, więc ja przez 6 lat jeździłam do Warszawy codziennie do przedszkola terapeutycznego. No tam Oliwier nauczył się takiej troszkę samodzielności, no i też w wieku 6 lat dopiero zaczął mówić. No mamy teraz szkołę za darmo, o, to jest taki pozytyw tego wszystkiego. Natomiast dodatkowe terapie, wszystko prywatnie. I my mamy, rodzice ogólnie, z tym się zmagamy, a też większość z nas jest samotnymi rodzicami. Większość naszych rodziców, czy w stowarzyszeniu też, czy naszej w szkole, to są samotne mamy.
1: Proste pytanie. Czy my, jako mieszkańcy Żyrardowa, możemy w jakiś sposób Wam pomóc?
2: Oczywiście, że możecie. My organizujemy dużo kiermaszy, organizujemy dużo zbiórek, także jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakieś gadżety reklamowe, zabawki do oddania, tego typu rzeczy, nawet piśmiennicze, długopisy, ołówki i tak dalej, i chciałby się z tym z nami podzielić, my sobie poradzimy z tym, bo my to po prostu sprzedamy na jakimś kiermaszu, zarobimy sobie pieniądze na nasze cele statutowe, czyli terapię, wycieczki i tak dalej dla dzieciaków, to bardzo byśmy prosili. No i oczywiście tutaj można te gadżety przynosić do ciebie, Basiu.
1: Oczywiście, radio otwarte jest praktycznie cały dzień.
2: I do SOSW Żyrardów, czyli do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, tam czy u pana Adama, czy ktokolwiek, kto będzie na korytarzu, to na pewno stowarzyszenie przekaże, bo my działamy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.
1: Ulica Środkowa, moi drodzy, 36. Jakby ktoś nie pamiętał. Tak. Dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Naprawdę to jest niezwykle cenne, że mogłyście przyjść i podzielić się swoimi historiami. Mamy nadzieję, że no coś zmieni się w tym systemie, że będziecie miały wsparcie. No ale przede wszystkim to życzę wam dużo wytrwałości, siły i wy się ciągle pięknie uśmiechacie. I tego wam życzę, żeby tak zostało.
2: No my też sobie tego życzymy, żeby to nigdy nie zniknęło. I tobie też również, Basiu, życzymy uśmiechu. No i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy nie raz.
1: Ja oczywiście okazji. Zapraszam i przy okazji apeluję do tych mam, które może też mają dzieci w SOSW, a po prostu jeszcze do was nie dotarły. Spróbujcie się skontaktować z dziewczynami ze Stowarzyszenia Niezwykli. Renata Chojecka i Monika Kustosz były gośćmi Radia Fama. Ja bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Słuchamy reklamy.
4: Hurtownia akcesoriów meblowych Pablos oferuje akcesoria, płyty i blaty robocze, fronty akrylowe i lakierowane, cięcie, okleinowanie oraz usługę CNC. Zaprojektujemy i wykonamy nawierty do samodzielnego złożenia mebli w domu. Pablos. Twoje meble zaczynają się u nas. Zapraszamy. Ulica Spółdzielcza 109, Mszczonów.
3: Po reklamie słuchamy Famy.

Dziś mamy także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się właśnie takie osoby oraz walkę z dyskryminacją, którą doświadczają niestety. W wielu krajach osoby niepełnosprawne spotykają się z różnymi formami dyskryminacji, w tym brakiem dostępu do edukacji, pracy, transportu, usług medycznych czy też kultury. Dzisiejszy dzień przypomina nam, że takie osoby są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na równe traktowanie i szanse. Włączenie ich w życie społeczne, zawodowe i kulturalne jest korzystne dla całego społeczeństwa, ponieważ przyczynia się do jego różnorodności i wzbogacenia. Wiemy bardzo dobrze, że wśród naszych słuchaczy jest wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami i są to bardzo wierni nasi fani. Pozdrawiamy Was teraz szczególnie mocno.

0: Działam startuje projekt dla młodych liderów. Dworzec kolejowy w Żyrardowie przejdzie gruntowną modernizację. W tym serwisie również przed nami Rock May Festival w Skierniewicach.
1: Informacje Radia Fama.
0: Karolina Sobolewska. Rusza nowa edycja programu Chcę i Działam, Szkoły Liderstwa, w którym Centrum Kultury w Żyrardowie pełni rolę partnera i gospodarza części spotkań. To propozycja dla młodych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności, działać lokalnie i mieć realny wpływ na otoczenie. Program skierowany jest do osób w wieku od 16 do 19 lat i łączy warsztaty, spotkania z liderami oraz praktyczne szkolenia z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i kompetencji przyszłości. Rekrutacja trwa do 10 maja, mówi Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
2: Tak naprawdę jest to program, którego jesteśmy patronem i będziemy gościć uczestników w naszym Centrum Kultury właśnie, osoby, które zrekrutują się do 10 maja, a projekt jest skierowany do osób, które chcą działać lidersko, które chcą nabrać pewności siebie, które chcą zdobyć kompetencje przyszłości w postaci AI, krytycznego myślenia czy walki z dezinformacją. I to będzie taki praktyczny kurs tak naprawdę liderowania, skierowany do młodych osób, które chcą działać, więc myślę, że świetna okazja dla naszych mieszkańców. Zgłaszajcie się. Organizatorem jest Szkoła Liderstwa, z którą nawiązaliśmy właśnie współpracę i będziemy gościć ich już niebawem w Żyrardowie.
0: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Szkoły Liderów. Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafi na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Żyrardowie. Środki przyznało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku z lat 20. XX wieku i ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
3: Są to, powiedziałbym, wieloletnie zabiegi ze strony miasta, aby budynek dworca poddać kompleksowej rewitalizacji, kompleksowemu remontowi. I ta wiadomość pochodząca z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wsparciu finansowym tej inwestycji w kwocie prawie 25 milionów złotych, jest to wsparcie unijne, jest dla nas wszystkich, mieszkańców, dla odwiedzających nas gości, jest wiadomością bardzo dobrą, bo to znaczy, że ten remont się fizycznie rozpocznie. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem w PKP, a mam stały kontakt, ponieważ od początku uczestniczyliśmy w opracowanej koncepcji remontu, potem w pracach projektowych. Jeśli chodzi o budynek dworca, przypomnę, że jest to budynek zabytkowy, wymagający również zgody i decyzji konserwatora zabytków, więc miasto aktywnie tutaj uczestniczyło od początku w tych przygotowaniach do tych dużych prac remontowych. Zgodnie z tymi informacjami, które nam przekazało PKP, w tym roku ma być wybrany wykonawca i być może również zostanie jeszcze wprowadzony na plac budowy, a cały remont ma się zakończyć w roku 2028. Dodatkowym elementem, gdzie mówimy tutaj o współpracy miasta Żyrardowa z PKP SA, to jest kwestia przejęcia tego obiektu do zarządzania przez miasto. Mamy przecież wyspecjalizowaną w tym zakresie spółkę miejską. To zarządzanie niewątpliwie z punktu widzenia korzystania z tego obiektu przez mieszkańców byłoby kapitalną sprawą, gdyż moglibyśmy bardzo szybko, będąc tu na miejscu, reagować na wszystkie zjawiska związane z tak zwaną bieżącą konserwacją czy bieżącym utrzymaniem tego obiektu. Ja cały czas również deklaruję, że jesteśmy gotowi w ramach stosownych porozumień przyjąć również konserwację dźwigów osobowych na terenie dworca ze względu na dobro naszych mieszkańców. Cieszę się ogromnie z tej informacji, że te wieloletnie zabiegi z mojej strony, ze strony Urzędu Miasta, kończą się dobrą perspektywą i w stosunkowo krótkim czasie ten dworzec jako obiekt zabytkowy z jednej strony stanie się perłą architektury w Żylardowie, ale jednocześnie w tym dworcu będą nadane takie funkcje na miarę XXI wieku.
0: W ramach remontu odnowiony zostanie między innymi dach, elewacja i wnętrza, a obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmą także otoczenie stacji, w tym plac Józefa Piłsudskiego i część ulicy POW.
1: Słuchacie Radia Fama. Dalsze informacje.
0: Rock May Festival to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przeglądów muzyki rockowej w regionie, który od 25 lat łączy koncerty znanych wykonawców z promocją młodych, debiutujących zespołów. Jubileuszowa edycja odbędzie się od 7 do 9 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy ulicy Rejmonta 33. Finał odbędzie się w sobotę, 9 maja. Wydarzenia przeniosą się wtedy na scenę plenerową. Program rozpocznie się o godzinie 16:00 przeglądem zespołów konkursowych, a następnie wystąpi laureat poprzedniej edycji, zespół Kyoku. O 19:00 poznamy tegorocznych zwycięzców. Wieczór zakończą występy Chip Tobacco oraz Małgorzaty Ostrowskiej. Wstęp na finałowe koncerty w plenerze jest darmowy.
1: Radio Fama. I wiesz, co ważne.

Wtorkowe popołudnie z Radiem Fama dobiega końca. Mój dyżur także. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Aneta Czaban, do usłyszenia.

0: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
1: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
3: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
0: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
4: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
0: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. dolarów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
0: Jutro dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, do 23 w centrum i nawet 27 na południowym wschodzie kraju.
7: Radio Fama 104.1 FM.
8: Oh, mamma mia, oh. Hit the talent. Fresh sound. Oh yeah.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Możesz wydrukować stosy ulotek, którymi okleisz słupy w mieście. Możesz swoje usługi reklamować donośnym głosem i przez megafon. Albo pukając do setek drzwi, zabawić się w akwizytora. Ale od wydatków i nerwów złapiesz się za głowę. Jeszcze odpukać ją stracisz. Lepiej zapukaj do Radia Fama w Żyrardowie na ulicy 1 Maja 14 lub zadzwoń pod numer 46 854 1050 i zareklamuj się u nas. Skuteczna reklama tylko w Radiu Fama.
0: Po reklamie słuchamy Famy.